0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham monopol.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiedziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: Podkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
8: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: reporterów Meloradia Łódź.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Wrzesień w mieście to nie tylko wysyp festiwali chcących skorzystać z ostatnich ciepłych promieni słońca, ale także początek nowego sezonu teatralnego. Czas nowych otwarć i fantastycznych premier. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Na magazyn reporterów zaprasza Was Weronika Kobus za mikrofonu. No i po raz kolejny, po letniej przerwie, wybierzemy się do teatru.
5: Czas wolny w Łodzi.
4: Zabieram Was do teatru i to nie byle jakiego teatru, bo do miejsca, które przeżywa właśnie od ostatnich kilku miesięcy kompletny renesans. Teatr Jaracza, bo o nim tutaj mowa, zyskał nowego dyrektora, nową kawiarnię w podziemiach i wygląda na to, że również całkiem nowe grono odbiorców. Również jako widz muszę się przyznać, że właśnie na premiery tego teatru w ubiegłym sezonie czekałam z największymi wypiekami na twarzy, a więc mogę powiedzieć tylko, że na następny również będę czekać. Udałam się na prezentację programu na nowy sezon, skąd przywiozłam kilka rozmów i wypowiedzi, których myślę, że zdecydowanie warto posłuchać. A zaczniemy od dyrektora Teatru Jaracza, Pawła Łysaka, który podsumuje ubiegły sezon teatralny właśnie w swoim teatrze oraz opowie o kilku najbliższych premierach zaplanowanych już na jesień.
6: W teatrze zaczęło się dziać wiele rzeczy, oprócz przedstawień również cały cykl spotkań, warsztatów, Piekłostan w teatrze działający, także jesteśmy pełni energii i idziemy dalej. Ten pierwszy sezon, za który serdecznie Państwu wszystkim dziękuję, natchnął nas ogromnym optymizmem, mieliśmy kilka nominacji do nagród, dostaliśmy nagrody, jesteśmy zaproszeni na festiwal prapremier ze spektaklem Internat w przyszłym miesiącu, także działamy i to wszystko wygląda fajnie. Teraz chciałem Państwu powiedzieć o kolejnym sezonie, który nas czeka i o kolejnych premierach. Ten sezon będzie również sezonem pod tym samym hasłem opowieści na czas chaosu. Chaos się nie skończył. Myślę, że może nawet się trochę ten chaos pogłębia i to w wielu dziedzinach życia. Więc będziemy ten chaos w jakiś sposób starali się znaleźć drogę jakąś. Będziemy się starali znaleźć jakiś rodzaj spojrzenia, otworzyć dyskusję. Przed nami jest 6 premier, głównie współczesnej dramaturgii, interpretacji nowych tekstów. Zajmiemy się wieloma tematami. Te tematy mają nam właśnie pomóc znalezienie jakiegoś rodzaju orientacji w świecie, jakiś współrzędny w tym świecie, który jest coraz bardziej taki niejednoznaczny, taki trudny, przyspieszający. Jesteśmy od dłuższego czasu już, obawiamy się wojny, obawiamy się inflacji, obawiamy się wielu rzeczy i to oddziałuje na nasze życie, takie codzienne życie, że próbujemy znaleźć właśnie te współrzędne. Stąd takie tematy jak rodzina, polityka, relacje, poszukiwanie miłości, pragnień. To są tematy, które staną się taką osią tego sezonu. My nie staramy się dawać Państwu gotowych odpowiedzi. Raczej chcemy opowiadać o tym świecie, zadawać pytania i szukać języka opowiadania o tym świecie. Dlatego każde z tych premier, każde z tych tytułów niesie ze sobą odpowiedzi. Jakby zadawanie tych pytań, próbę znalezienia odpowiedzi na te pytania. Już niedługo, już za miesiąc premiera Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Tu sobie pytamy o to, kto ustanawia normę. To jest spektakl Teraz, Zaraz, Naraz. Spektakl, który dotyczy problemu ADHD, problemu różnorodności, norm społecznych, presji na spełnianie tych norm. Twórczynie zadają sobie pytania, jakby gdzie się tutaj znajdujemy, jaka jest granica między troską a kontrolą. I ten spektakl jest spektaklem, który powstał we współpracy z mieszkańcami województwa. Odbyliśmy warsztaty w Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. I ten spektakl w momencie, kiedy powstanie po premierze, ruszy w objazd. Jest to nowa odsłona wspólnej sceny, czyli takiego teatru, naszego teatru w Objeździe. Kolejna premiera, bardzo ważna premiera, Łaknąć Sary Kane. Do tej premiery można by zadać pytanie, czym jest obecnie Pogość za bliskością. To jest premiera w reżyserii Katarzyny Minkowskiej. Katarzyna Minkowska została okrzyknięta przez miesięcznik Teatr najbardziej wpływową osobą w polskim teatrze. Dość prowokacyjnie jest to młoda reżyserka, ale już z wielkimi osiągnięciami. Bardzo się cieszymy, że Kasia będzie z nami pracować. Kasia przygotuje tekst Łaknąć Sary Kane. Tekst poetycki, niezwykle trudny w tej swojej opowieści. Bardzo jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Tekst, który jest takim rodzajem próby znalezienia kontaktu, próby znalezienia języka. Ta premiera jest zaplanowana na 14 listopada.
4: To był dyrektor Teatru Jaracza Paweł Łysak i faktycznie trzeba przyznać, że ten miniony sezon teatralny charakteryzowały nie tylko ciekawe premiery, ale i mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które pozwalały zapoznać się z kontekstem tego, o czym opowiadają spektakle i lepiej zrozumieć przedstawione w nich historie. W działaniu teatru widać też wyraźny zwrot w stronę rozwijania działań włączających i inkluzywności, o czym udało mi się porozmawiać z zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
7: Kamila Golik, ja jestem zastępczynią dyrektora do spraw organizacji wydarzeń i produkcji.
8: Jeżeli mogę podpytać jeszcze o ten sezon, który już zamknęliśmy, chyba już minęło tyle czasu, że można się pokusić o pewne podsumowania. Rozumiem, że ogromnym echem odbił się Arkadius, ale czy są jeszcze jakieś takie tytuły, które można wyróżnić jako naprawdę świetnie sobie radzące w tym zeszłym sezonie?
7: Mam nadzieję, że większość tych tytułów, które zaproponowaliśmy Państwu, rezonuje z potrzebami, z oczekiwaniami. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które miało bardzo dla nas dużą wagę, to Prowadź swój pułk przez kości umarłych w reżyserii Leny Frankiewicz do tekstu Olgi Tokarczuk. Sama noblistka była na premierze i rzeczywiście gdzieś bardzo mocno podpisała się pod tym spektaklem. I to jest spektakl, który też bardzo zaprasza publiczność. Rzeczywiście cieszy się dużym powodzeniem i dużym sukcesem frekwencyjnym jest na pewno. I taki drugi spektakl w reżyserii Pawła Łysaka, Internat, czyli opowieść o zaczerpnięta sytuacją w Ukrainie. I również autor Internatu, Sierhiej Żadan, brał udział w premierze i robiliśmy z nim spotkania. Poza tym jakby przy każdym projekcie staramy się, do każdego projektu staramy się podchodzić tak, żeby mocno go sprofilować, żeby odpowiadał na ważne tematy, żeby zachęcał publiczność do uczestniczenia i oglądania.
8: Tutaj pojawiła się deklaracja tłumaczenia spektakli w taki sposób, żeby właśnie chociaż był osoby z Ukrainy, czy tłumaczenia na język angielski, rozumiem, że to ukłon w stronę studentów przyjeżdżających do Łodzi czy innych imigrantów. W jaki sposób powstają prace nad tymi tłumaczeniami i skąd w ogóle jakby zauważenie tej potrzeby, że teatr jest potrzebny również tym demografią?
7: Generalnie to się dzieje. W różnych zakresach, mniejszych bądź większych, takie sytuacje się odbywają, że spektakle rzeczywiście są tłumaczone. Zazwyczaj jest to w sytuacji takiej, kiedy przyjeżdża na festiwal zagraniczna ekipa i wtedy trzeba zrobić napisy dla publiczności polskiej. Ale przecież mamy również, tak jak wspomniała Pani, i dużą społeczność ukraińską, i studentów, którzy są z innych krajów i studiują w języku angielskim tutaj. I w przypadku premiery Internat, która bardzo mocno rezonowała z tą społecznością ukraińską, zrobiliśmy napisy w języku ukraińskim. Nawet teraz, w przyszłym miesiącu mamy kolejny spektakl, na którym te napisy będą wyświetlane i rzeczywiście społeczność ukraińska pojawia się na widowni. Czyli jakby zauważamy, że jest taka potrzeba, że potrzebne są takie działania. No, oprócz tego bardzo byśmy chcieli i to są trudniejsze w produkcji działania, tłumaczenia na polski język migowy, czyli zadbanie o tą publiczność, która chętnie przychodzi, natomiast potrzebuje innego potraktowania. I tutaj deklarujemy, że w każdym miesiącu w naszym repertuarze znajdzie się jeden spektakl i z tych nowych tytułów, które proponujemy, ale również z starszego repertuaru, który będzie tłumaczony na polski język migowy.
8: Czy będą te tłumaczenia te takie z boku sceny? Bo akurat w tej kwestii w Łodzi jest to dość rozwinięty temat i rozumiem, że jest kogo gonić.
7: Tak. Będziemy stawiać, że tak powiem, tłumaczki na scenie, z boku sceny, ale też bardzo pracujemy nad tym, żeby nasi widzowie, osoby głuche, kupując bilet, dostawały informacje nie gdzie mają usiąść, ale gdzie będą stały tłumaczki, tak żeby sami mogli zdecydować, z której strony będzie im najwygodniej. I to jest jakaś nowość, którą chcemy wprowadzić. Oczywiście napotykamy różne technologiczne ograniczenia w związku z tym, ale pracujemy nad tym, żeby już w październiku zaproponować pierwszy taki spektakl.
8: W takim razie jak jeszcze wygląda ta współpraca z osobami z niepełnosprawnością? Bo to też jest taka kwestia, w której łatwo popaść w jakąś patronizację i najlepszym rozwiązaniem wydaje się dopuścić do głosu same osoby zainteresowane.
7: Tak. Stworzyliśmy w zeszłym sezonie taki projekt Ciała i Głosy w Dialogu. To jest projekt, który dostał dofinansowanie z ministerstwa, ale też został zauważony i doceniony przez Urząd Marszałkowski. I to taki projekt, do którego zaprosiliśmy to te zespoły, które mamy w Łodzi, o których też nie wszyscy wiedzą i niektórzy nie wszyscy słyszą, bo nie wszyscy są zainteresowani. Natomiast jest to jakaś ogromna skarbnica doświadczeń, ogromna skarbnica talentów i takich zakresów, do których my jako osoby pełnosprawne absolutnie nie mamy dotarcia.

0: dzięki swoim doświadczeniom wyciągnąć z takiej współpracy. I tak, oddajemy tam głos osobom z niepełnosprawnością. Wiadomo, że trzeba pokierować trochę tą sytuacją, trzeba stworzyć jakieś warunki, natomiast mamy wszystkie narzędzia do tego, żeby to robić w teatrze tutaj jako osoby pełnosprawne i a gwarantuję Państwu, że są to niesamowite doświadczenia udział w takich spotkaniach.
1: To była Kamila Golik, zastępczyni dyrektora Teatru Jaracza, a my wrócimy jeszcze na chwileczkę do wątku tych zbliżających się premier, czyli dokładniej mówiąc do premiery spektaklu Bardzo Krótkie Wakacje, która będzie miała miejsce 12 grudnia.
2: Łódzka premiera.
3: Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Bardzo Krótkie Wakacje na podstawie tekstu Darii Sobik. O tym tytule spektakl jest inspirowany twórczością Vittoria de Sicchi i neorealizmem włoskim, ale cała fabuła spektaklu będzie odbywała się w latach 70. we Włoszech. Tam właśnie nasza główna bohaterka Klara trafi do sanatorium ze względu na chorobę płuc, bardzo groźną i śmiertelną. I ta choroba okaże się pewnego rodzaju sposobnością na to, żeby zawalczyć o swoje życie, o godność i później się okaże również, że o prawdziwą miłość. Będzie to melodramat społeczny, czyli idziemy w konwencję, którą być może dobrze znamy, a jednocześnie chcemy ją w nieco inny sposób zaprezentować, uwzględnić właśnie społeczny kontekst wykluczenia ekonomicznego kobiet i to jest też taki temat, który będziemy eksplorować. Takim zdaniem, które jest dla nas istotne w tym projekcie jest zdanie "Choroba to wakacje ubogich", czyli taka perspektywa, w której odpoczynek staje się luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić.
1: Premiera tego spektaklu dopiero w grudniu, ale już teraz możecie sprawdzić repertuar teatru na stronie teatryjaracza.pl, a ja dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszej audycji. Program poprowadziła dla Was Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Ten, kto mieszka w Łodzi, nie musi martwić się ostatnimi dniami lata, ponieważ właśnie nadejście września, początku roku szkolnego, zwiastuje w Łodzi najciekawszy okres pod kątem wydarzeń kulturalnych i to postaram się udowodnić w dzisiejszej audycji. Za mikrofonem Weronika Kobus, Wy słuchacie magazynu reporterów, a dzisiaj w audycji będzie muzycznie i klubowo.
2: Tym żyje Łódź.
1: Zanim zaproszenie na koncert, rozpoczniemy sobie od tego wątku klubowego, razem z którym przejdziemy się z piekła do nieba, bo w Łodzi jedno drugiego dzieli zaledwie 600 metrów. Niebostan w zeszłym sezonie teatralnym dorobił się młodszej siostry, czyli Piekło Stanu, kawiarni otwartej w piwnicy Teatru Jaracza. No i teraz, jako że przerwa wakacyjna się skończyła, powraca nowy sezon teatralny, powraca i Piekło Stan. A dlaczego mówię o tym w tej audycji? Piekło Stan to nie tylko koktajl, bar czy kawiarnia w Teatrze Jaracza, ale przede wszystkim pełnoprawne miejsce kultury. Przeglądając ich kalendarz imprez na poprzedni sezon, mogliśmy znaleźć właśnie takie zwykłe potańcówki, jak i spotkania autorskie, koncerty, wspólne rękodzieło, no i warsztaty towarzyszące poszczególnym premierom w Jaraczu. A o to, jak będzie wyglądał ten drugi sezon w historii Piekło Stanu, zapytałam jedną z dwóch sprawczyń całego zamieszania.
8: Czołem, Noemi Wrzos z Piekło Stanu, czyli młodszej siostry Niebostanu, a także koktajl balu w Teatrze Jaracza.
1: No to zacznijmy sobie od tego powinowactwa z Niebostanem, bo z tego, co kojarzę, to oczywiście pracowałaś w Niebostanie wcześniej. Jak pojawił się ten pomysł, żeby raz, że się rozłączyć, zbudować drugą odnogę, a dwa, żeby zamieszkać w teatrze? To też jest wyjątkowe miejsce.

0: miejsce. Nie ukrywam, że jest to też miejsce bardzo bliskie mojemu sercu, ponieważ od lat 15 zajmuję się teatrem, więc a także, tak jak już zdążyłaś powiedzieć, od lat 8 jestem związana właśnie z Kubą Kawiarnią Nieboston, w której przez wiele lat pracowałam. Więc tak, więc w momencie, w którym Maciek wyszedł z propozycją, żebyśmy właśnie wraz z Pauliną prowadziły Piekło Stan, no to było to jakieś połączenie dla mnie dwóch światów, które są mi niezmiernie bliskie. No i tak to wyszło. Z czego wyszedł Piekło Stan? No z potrzeby czegoś nowego i z potrzeby takiego tworzenia zarówno kultury, jak i gastronomii w Łodzi, ale w jakiś inny sposób niż robiliśmy to jako Nieboston przez te 13-14 lat. Z zajawy do gastronomii, z zajawy do goszczenia ludzi. No i tak, no, lubimy wyzwania.
1: No na pewno jest to inna przestrzeń niż Nieboston. Skrajnie inna, bym powiedziała. W tej samej piwnicy, gdzie mieści się główna część Piekło Stanu, jest dość intymnie. Ale zdarza wam się wykorzystywać też tę przestrzeń holu na parterze i tworzyć tam, no, po prostu pełnoprawne wydarzenia kulturalne.
0: Tak, jak najbardziej. Tak i zamierzamy to kultywować w drugim sezonie piekłostańskim. Co więcej, zamierzamy się troszeczkę rozszerzać na to foyer na stałe. Mamy już w procesie, już realizowany plan zagospodarowania tego foyer też w taki sposób, żeby miło wam się tam siedziało i spędzało czas. Nie tylko na wydarzeniach kulturalnych, ale też właśnie przychodząc do nas tak o.
1: Przychodząc do was tak o, można się napić kawki, jakiegoś innego picia, ale też zjeść wegańskie jedzenie, co jest też ważną rzeczą w Niebostanie, rozumiem, i też mnie bardzo cieszy, że wegańska gastronomia się...
0: No niestety muszę sprostować, ponieważ wegetariańska, nie wegańska w Piekło Stanie. Okay. Natomiast faktycznie większość pozycji jest wegańskich. Duże mieliśmy zastanowienie, co z tym zrobić, czy idziemy w tą wegańskość Niebostanu, czy jednak pozwalamy sobie na to, żeby wprowadzić te produkty mleczne. Zdecydowaliśmy się w końcu trochę ze względu na przestrzeń, w którą wchodzimy, która już ma swojego odbiorcę i poczuliśmy, że ukłonem w stronę tego odbiorcy będzie jednak wprowadzenie tego krowiego mleka. Natomiast jest bezzwierzęco i na pewno tak zostanie. Wszyscy my, osoby tworzące Piekło Stan, nie jemy od lat miejsca i po prostu nienaturalnym dla nas byłoby, żeby takowe u nas było.
1: W Łodzi jest duża luka, jeżeli chodzi o kuchnię wegetariańską. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
0: Tak, jak najbardziej tak. Są to bardziej przekąski i faktycznie w tym sezonie czuję, że je dopracowałyśmy, więc bardzo zapraszam, żeby wpaść, spróbować ich, też wpaść na koktajle do nas i po prostu miło spędzić z nami czas, bo tak jak mówiłaś o intymności tej przestrzeni, w odbiciu do Niebostanu to jest w ogóle coś, co niezmiernie mnie kręci w tym lokalu, że po latach właśnie pracy w Niebostanie, który był zawsze bardzo swojski, ale jednak duży, trafiamy do przestrzeni, w której możemy faktycznie nawiązać takie relacje z gościem, w sensie i też obserwujemy, jak te relacje przy wydarzeniach albo przy nawet takich zwykłych wieczorach się nawiązują między gośćmi, że ta mała przestrzeń tworzy społeczności i bardzo mnie to cieszy, bardzo mi to raduje serduszko.
1: Czy w takim razie myślisz, że udałoby się, czy w ogóle to jest możliwe, żeby w pół roku zbudować jakąś społeczność wobec miejsca?
0: Tak. I uważam, że ją trochę zbudowałyśmy i bardzo mnie to cieszy. I na pewno zawdzięczamy to wydarzeniom, które współtworzyłyśmy tak naprawdę z innymi ludźmi, które planujemy dalej kultywować. Ale tak, mam poczucie, że budowałyśmy przestrzeń, do której ludzie wracają, do której wracają często, w której poznali się ze sobą nawzajem i do której wracają z potrzeby bycia razem ze sobą. Więc jakby cel spełniony, teraz tylko cel na ten rok, zbieramy więcej tych ludzi.
1: To jeszcze na koniec wyjaśnijmy, co rozumiemy przez tę kulturę, bo tak mówimy, że wydarzenia kulturalne, a to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki wachlarz wydarzeń. Mnie osobiście jako gość udało się trafić na slam poetycki, na koncert i na imprezę.
0: Tak, jest trochę wydarzeń cyklicznych, jest trochę wydarzeń jednorazowych. Jeśli chodzi o wydarzenia cykliczne, które będziemy tworzyć w tym roku, to na pewno zostajemy z Rejwodziełem. Jest to banger zeszłego sezonu, czyli jest to wydarzenie, na które można przyjść i porobić rzeczy manualne, którymi się zajmuje na co dzień albo ma ochotę się nauczyć. Współtworzymy to z pracownią Niwa i z DJ Amalą, no bo właśnie do tego wszystkiego Amala gra secik DJ-ski i to jest faktycznie wydarzenie, które stworzyło nam piękną społeczność i na nie serdecznie zapraszamy. Ponadto planujemy spotkania autorskie. Zaczynamy też ten sezon od Silent Disco, które już w Teatrze Jaracza w tej konfiguracji mam wrażenie, że stało się kultowe. Będziemy dalej robić bingo z Revox Drag. Będziemy, co tam jeszcze będziemy robić w tym sezonie. Zostaje też u nas Lesbijski Klub Książki, który mam wrażenie, że stał się jakimś fenomenem i wypełnił piękną lukę, która, w sensie pięknie wypełnił lukę, która była w Łodzi. Tak. I na pewno będzie jeszcze wiele formatów nowych, wiele odgrzebiemy, ale nie ukrywam, że jesteśmy 3 dni przed otwarciem i na razie skupiamy się na otwarciu.
1: Słuchać tutaj troszeczkę stresu, ale to tylko pozory, bo dziewczyny są naprawdę świetnie przygotowane na otwarcie nowego sezonu Piekłostanu. O Piekłostanie opowiedziała w audycji Noemi Wrzos, a jeżeli mało wam szczegółów dotyczących nowego sezonu, no to możecie zajrzeć chociażby na Instagrama Piekłostanu, gdzie coraz więcej takich informacji się pojawia, no a już od tego piątku możecie po prostu wpaść. A skoro pojawił się już wątek klubowy, no to najwyższa pora na wątek muzyczny. Najpewniej wiecie, że w Łodzi w latach 90. i 2000. działało mnóstwo interesujących i bardzo wpływowych zespołów gitarowych, ale czy wiecie, jak wygląda scena muzyczna w Łodzi w tej chwili? Czy przejęła ją elektronika, czy nadal rządzą gitary? Myślę, że nikt nie odpowie mi na to pytanie lepiej niż Kuba Wandachowicz, który kilka miesięcy temu rozpoczął projekt New Gens Music. Przegląd muzyczny artystów właśnie pochodzących z tego miasta. I tak się składa, że ten przegląd właśnie dobiega do swojego finału.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Kuba Wandachowicz, Miejska Strefa Kultury.
1: Miejska Strefa Kultury i New Gens Music, bo rozumiem, że ten projekt jest bardzo mocno dla ciebie gdzieś tam ważny i napędzany przez ciebie.
3: To jest mój autorski projekt, także i właściwie no, to jest to, czym się zajmuję w MSK, więc bardzo go tak czule traktuję. To jest bardzo fajna rzecz. Udaje się na razie wszystko bardzo dobrze. No i teraz będzie 25 września i 26 września wielki finał.
1: No właśnie, 90% za wami przynajmniej, nie? Już tam wszystkie zespoły
3: nawet
1: przysłuchane.
3: 92.
1: 92. Skąd to dokładne wyliczenie?
3: Z AI.
1: No dobra, się głupio pytam.
3: No.
1: Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile zespołów się do was zgłosiło w ogóle do tego przeglądu?
3: Na początku to było 120 coś chyba, nie pamiętam dokładnie, nie chcę coś skłamać, nie pamiętam tych liczb, szczerze mówiąc, więc wcale nie jestem taki dobry w cyferki, no ale to było ponad 100, jakieś 120 zespołów, z tym, że nie wszystkie spełniały warunki konkursowe, to znaczy nie wszystkie były z Łodzi. Ja musiałem dzwonić po zespołach, bo nie wszystkie pisały w swoim bio, skąd pochodzą, więc musiałem dzwonić do tych, które nie pisały i się upewniać, czy na pewno są z Łodzi, no i niestety tam chyba z 50 zespołów, czy artystów odpadło, tam 80 chyba, 3 czy coś koło tego zostało artystów, którzy spełniali wszystkie wymogi przeglądu i konkursu. No i to była przyjemność odsłuchiwanie tego materiału.
1: W jakim składzie podejmowaliście decyzję, które zespoły zapraszacie dalej?
3: Przepraszam, w składzie był Michał Wiraszko z zespołu Muchy, Waluś Kraksa Kryzys, Maciej Werk z festiwalu Sound Edit, który jakby też nas wspiera i z którym wspólnie to organizujemy.
1: To wydaje mi się, że takie gitarolubne grono. Myślisz, że byli
3: tak, ale to nie było,
1: takie...
3: znaczy pewnie było jakieś tam zbiasowanie w wyborach, ale też no, też się niewiele zgłosiło wykonawców spoza muzyki gitarowej. Znaczy no, było ich parę, znaczy no, zależy jak traktujemy muzykę gitarową, bo można ją bardzo szeroko traktować, ale z reguły to byli właśnie wykonawcy z kręgu muzyki gitarowej, plus jakieś tam pojedyncze solowe projekty. Bardzo mało było hip-hopu, z czym się zdziwiłem, bo było tam chyba tylko, nie wiem, 4 wykonawców. No i były takie alternatywne, takie zakręcone projekty, bardzo autorskie i świetne, jak na przykład Frank Prega, który no niestety nie przeszedł do finału, ale to jest człowiek, któremu ja rokuję, naprawdę artysta, któremu ja rokuję bardzo dużą karierę, może nie taką w muzyce popularnej, ale jeśli chodzi o jakieś awangardowe granie, to jest naprawdę ciekawa osobowość, tym, że jeszcze bardzo młoda.
1: No i docieramy do sedna. Koncert finałowy, 25 września, jeżeli...
3: Tak, to będzie koncert finałowy, na który wstęp jest wolny. To będzie ostateczny finał, czyli 6 finalistów w jury wybierze zwycięzcę, czyli osobę, zespół, przepraszam, który otrzyma nagrodę główną, czyli nagranie profesjonalnej epki pod okiem Marcina Borsa i występ na koncercie finałowym festiwalu Sound Edit oraz jeszcze dodatkowo, bo to jest nagroda, która jako ostatnia doszła, czyli występ 26 na drugim dniu tego finału, czyli będzie występowała wtedy Mary z Polski. Mary z Polski zagra wyjątkowy koncert, bo to będzie Mary z Polski gra Kontrolę W i Kosmetyki Miss Spinki, czyli utwory takich dwóch właściwie zespołów. No to był zespół, który z Kontroli W powstały Kosmetyki Miss Spinki, zespół ze Zduńskiej Woli, alternatywny dla 80. świetny zespół i trochę zapomniany, i bardzo fajnie, że Mary to wszystko w taki brawurowy sposób odświeżyła. No i właśnie Mary będzie tą gwiazdą, a zwycięzca jeszcze zagra support 26 przed Mary. No i zapraszam serdecznie, bo to naprawdę będzie, myślę, wydarzenie takie no, mocno łódzkie i naprawdę na wysokim poziomie.
1: Tak więc podsumowując, najlepsza data, żeby zapoznać się z pełnym przeglądem łódzkiej sceny muzycznej i jej najmocniejszych obecnie zawodników, to tak jak już wspomnieliśmy, 25 i 26 września w Miejskiej Strefie Kultury, byłym Domu Kultury Ariadna. Pierwszego dnia usłyszymy 6 koncertów finalistów przeglądu New Gens Music. Będą to zespoły Absurd, Scheiß, Retain Mind, Potato Stonks, Kresy i Konglomerat, a następnego dnia zwycięzca tego przeglądu wystąpił u boku Mary z Polski. Czy to nie brzmi jak świetny plan na weekend? Mnie na pewno nie trzeba 2 razy namawiać.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali 50 razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło 50 porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: miasta. Tłoczno zaczyna robić się na Fabianickiej, zwłaszcza przy rondzie lotników lwowskich, ale podobnie wygląda Żgowska i Tomaszowska. Ciężko jedzie się już też przez Rokicińską, zwłaszcza w okolicach Malowniczej. Na Pomorskiej, Telefonicznej czy Brzezińskiej też aut przybywa.
1: Dzisiaj od rana trafiacie w samą dziesiątkę. Mamy 10 września i lepiej wstawajcie, bo to już czwartek. Pójdzie wam łatwo, bo my podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siemano, jest 6:30.

Ilenium i Ellie Goulding w Melo. Don't want your love. Podkręcamy tempo od samego rana. Mamy czwartek, to już ustalone. A czy wy macie telefon pod ręką? Bo jak tak, to się świetnie składa. Dzwońcie do nas jak najszybciej właśnie teraz. To jest idealny moment, żeby fajnie zacząć dzień. 321-321-777 to jest numer do Melo Radia. Trzy szoty mam dla was, trzy szybkie pytanka. No i do tego oczywiście Melo Merch do zgarnięcia. Torba Melo Radia przyda się wam na pewno w tym sezonie na jesień w sam raz, chociaż obiecałem sobie, że słowa jesień nie będę używał zbyt wcześnie. W końcu cały czas jeszcze lato mamy. Co tam rozgrzewa was dzisiaj od samego rana? Dajcie znać, w jakiej formie jesteście, jak dzień zaczynacie i co planujecie. Czekam i trzy szoty w Melo też, no i do tego Melo Torba do zgarnięcia. 321-321-777. Dzwońcie właśnie teraz, tak najlepiej.

0: To była Liwka, a to jest Michał. Cześć Cieba, hej.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, cześć. Jak tam ci się dzień układa dzisiaj i zapowiada?
1: A w porządku, jadę właśnie do pracy. Dość intensywnie się zapowiada, więc dzięki temu, że was słucham, nabieram siły, energii i polecam to każdemu, bo dzień z wami to jest zawsze dzień udany.
0: Michał, bardzo dobry wstęp, bardzo dobry, normalnie jakbyśmy się co najmniej umówili, słuchaj, no, podkręcamy tempo razem, to się cieszę bardzo. Uwaga, bo teraz to się dopiero podkręcisz, mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: No i uważaj, bo trzy szybkie pytania z samego rana. Michał, pociąg czy samolot?
1: Samolot.
0: Plaża piaszczysta czy kamienista?
1: Piaszczysta.
0: No jasne, że tak. Wygodnie sobie fajnie poleżeć. Mięciutko, żeby było.
1: Oczywiście.
0: A bieganie na bieżni czy na zewnątrz?
1: Na zewnątrz tylko i wyłącznie, na świeżym powietrzu.
0: Też lubię. Słuchaj, to teraz coś, co też bardzo lubię, a ty już masz. Melotorba. Wysyłamy do ciebie taki merch z rana. Super czwartku. Trzymaj się, Michał. Hej.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Łapcie czwartek. Tak zaczynamy go razem z energetyczną muzą. To Dua Lipa i Houdini. Mamy więcej takich gorących, energetycznych numerów dla was w Melo. Mamy też newsy i prognozę pogody, więc koniecznie skorzystajcie. Już za 7 minut 7 w Melo Radio.
1: A już o 7 zagramy
0: Moonlight i Alabama Ten. Inni będą jeszcze gadać, a my wam już tak zagramy punktualnie o 7.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
15: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
16: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
15: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
17: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
19: Kawka się ceni.
20: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
21: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
23: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Po reklamie. Pogoda.
0: Od rana chmury będą dominować na niebie w Łodzi. Koło 10-11 ma szansę pojawić się trochę słońca, no ale jednak tych chmur będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Na termometrach mamy 14 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 18, więc przyjdzie ochłodzenie, nie będzie już tak ciepło jak w ostatnich dniach. Wiatr do tego też będzie mógł być trochę silniejszy, ale ciśnienie za to ma utrzymać się w normie.
2: To są newsy na siódmą. Maracin Sikora, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, 30 zostało rannych, 8 wciąż jest w szpitalu. To bilans wczorajszego zderzenia ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy.
3: Czasem widzę, że on tylko spojrzy lewo, prawo i od razu sunie.
4: Przejazd bez rogatek jest.
24: Podejrzewam, że oślepiło go słońce.
2: Dziś kolejarze będą usuwać z torów skład. Naprawa infrastruktury potrwa kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. SMS-y trafiły do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Donald Trump zdradza szczegóły rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Jego zdaniem przywódca rosyjskiego reżimu chce zawrzeć układ. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. W poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek.
25: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
26: Czwartek wystartował razem z nim my. No i podkręcamy tempo tak, żeby szło wam naprawdę dobrze od samego rana. Jest już siódma, inni gadają, a my już gramy w Melo. Waldek Darłak, dzień dobry, hej.

Paul i Born to Love You w Melo Radio. Tak od rana podkręcamy tempa, a dzisiaj to ja mam do was pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego, co? Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Czekam na wasze głosówki, bo mam fajny merch i chętnie wyślę do kogoś, kto zaproponuje coś odjechanego, oryginalnego, śmiesznego, fajnego, wesołego, zaskakującego i takiego, jak to tylko wy potraficie. Czekam na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy nacisnąć. No i wysłać i już, i zgarnąć przy okazji Melo Merch. Czekam na was na meloradio.pl. A za chwilę będzie o tym, co inteligentni ludzie mają zawsze przy sobie. Sprawdźcie, czy jesteście też w tej grupie.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w czwartek. Jest 17 minut po godzinie 7. Czekam na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Co tam wam się kojarzy? Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówkę. Łatwo to zrobić. Wystarczy tam na dole nacisnąć słuchawkę. Jak jeszcze nigdy nie robiliście tego, to spróbujcie właśnie dzisiaj. Czekam na głosówki. Słuchajcie, podobno o tym, czy jest się inteligentnym człowiekiem, może świadczyć to, co nosimy zwykle przy sobie. Inteligencja kojarzy się z wybitnymi umiejętnościami, a tymczasem się okazuje, że to także codzienne, proste wybory. No i jest kilka rzeczy, które inteligentni ludzie mają przy sobie. Sprawdzajcie teraz, czy wy też macie.

To na przykład słuchawki, jest nieźle, nie? Mały notes, myślę, że telefon z notatnikiem też się zalicza, zdrowe przekąski, książka, wielorazowa butelka na wodę i uwaga, bo to mnie trochę zaskoczyło, także lusterko. Ale z drugiej strony to chyba wiadomo, żeby można się było zapytać lustereczko, no i kto jest najmądrzejszy na świecie?

0: Josh Baker, My Place w Meloradio. To właśnie tak od rana w czwartek podkręcamy dla was tempo i pytamy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego od sporo waszych propozycji. No, na czele oczywiście, tylko się nie denerwuj. Albo spokojnie, to tylko mała awaria. Albo nie ruszaj się. Jeszcze jedna mi się podoba. Czujesz ten zapach? A twoja propozycja?
1: Łukasz, ile masz na koncie?
2: Musimy porozmawiać.
0: A, wiadomo.
3: Jakie zdanie nie zwiastuje nic dobrego?
0: No.
3: Zapraszam państwa na spotkanie.
4: Nic dobrego nie będzie, kiedy ktoś mówi, ja znam krótką drogę.
0: Czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego? Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, jaką wy macie propozycję. A ty?
5: Przytyło ci się, kochanie.
6: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji.

0: kolekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. White Bean Cafe na stacjach BP.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Po reklamie.

0: Archivist Project, Be Tell Me. Ja to wiem, że jak chcę się czegoś dowiedzieć, to mogę spokojnie was zapytać i dlatego dzisiaj pytam, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Sporo waszych propozycji dzisiaj naprawdę się rozkręciliście. Na przykład, to powinno tak dymić? Chyba coś kliknąłem. Po co nam ta instrukcja? Albo na przykład, kto ostatni był w toalecie? No dobra, a twoja propozycja?
1: Guza szukasz?
2: Kochana, on się zmieni. Poczekaj, jak wrócę.
3: Spokojnie, wiem, co robię.
4: A zrobiłeś to, o co cię prosiłam?
0: A, okej. No dobra, to jakie zdanie zapowiada? Nie zapowiada niczego dobrego. Czekamy na was, na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i nagrywać, a to już Gipsy i PZ w Melo. Za 18 minut będzie 8.

0: Sony Bonera, ten DJ producent potrafi wyczarować takie magiczne dźwięki, a Becky Hill w tym oczywiście dopomaga. Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. To jest jeden z tych numerów, na które możecie głosować, bo to propozycja do 30 Melo Radia. Korzystajcie, wbijajcie, głosujcie, tak żeby ten numer w najnowszym notowaniu znalazł już swoje odpowiednie miejsce w liście.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self Aware w Melo. Za chwilę newsy i prognoza pogody. Tak podkręcamy tempo w Melo Radiu i tak wam zagramy. Punktualnie o 8, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 8, 8.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
12: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm. Jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Wszystko, czego dziś chcę,
23: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Traffic.
26: Zdecydowanie więcej czasu przyda Wam się, żeby przebrnąć przez niektóre ulice w Łodzi. Przede wszystkim utknąć można w okolicach Żeromskiego, Więckowskiego i Gdańskiej. Więcej czasu potrzebujecie na pewno, żeby przejechać przez Wojska Polskiego, zwłaszcza w okolicach Franciszkańskiej, która, przypominam, jest zamknięta do północnej. Pochmurna aura cały czas utrzymuje się w Łodzi i tak dzisiaj będzie przez większość dnia. Miało pojawić się trochę słońca bliżej południa, ale w prognozie pogody widać już tylko chmury. Na termometrach mamy około 13-14 stopni i dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 18, więc będzie zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach. Wiatr utrzyma się umiarkowany, choć będzie trochę silniejszy niż wczoraj.
27: Są newsy na ósmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany w prawie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To pokłosie wczorajszego wypadku pod Radomiem. Ukraińskie siły operacji specjalnych zaatakowały zakłady gazowe w Rosji. To 3000 kilometrów od Ukrainy. Remis 1-1 w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski okazał się jednak lepszy od Leo Messiego, bo strzelił gola dla swojej drużyny. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. W ornitologicznym świecie trwa intensywny czas obserwacji, mówi Krzysztof Pawlukojcz ze Stowarzyszenia Mazurska Przyroda.
28: Już teraz na przykład lecą ptaki drapieżne, takie małe sokoły, kopczyki. Wyglądają bardzo atrakcyjnie, bo możemy je zobaczyć w trzech szatach.
27: Poszukajcie w swojej okolicy spacerów ornitologicznych.
0: A póki co razem lecimy w ten czwartek, już 8:00, podkręcamy tempo i za chwilę to zjawiskowo będziecie mogli się wykazać w naszej zabawie Ostatnie Słowo. Waldek Derłek, siemano, hej, 8:00 rano na zegarach.

Stanach i tańcz, tańcz, tańcz, to ja będę wam mówił. Nie śpiewał na szczęście, dzwoń, dzwoń, dzwoń. To na pewno coś da. Jak zadzwonicie teraz, to się dodzwonicie do Meloradia. Pod 321-321-777 trzeba dzwonić, jeśli chcecie wziąć udział w naszej całkiem nowej, świeżutkiej zabawie Ostatnie Słowo. Polega to na tym, że dwójka słuchaczy próbuje powiedzieć jak najwięcej słów z danej kategorii, którą podam wam dopiero jak zaczniemy tą zabawę. Więc czekam już teraz, dwie osoby mają szansę. 321-321-777 Melo Merch do zgarnięcia.

0: czwartek i mamy też naszą nową zabawę i mamy 18 po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: No i mamy dwóch zawodników. Jest Karol. Siemanko, cześć Karol.
2: Cześć, witam.
0: Cześć, cześć Karol. Dzisiaj dużo zajęć zaplanowanych ma z córką. Karol, coś mi się wydaje, że ktoś tu będzie zmęczony wieczorem, co?
2: To na pewno, to na pewno.
0: No i dobrze ci tak. Słuchaj, jest też Zbyszek. Cześć Zbyszek.
3: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, siemanka. A Zbyszek to wyluzowany teraz, bo na pauzie jest kierowca, który odpoczywa. I dzisiaj ma zamiar być jak kto?
3: Jak killer będę dzisiaj.
0: Dobra, Zbychu, trzymamy za słowo. Uwaga, słuchajcie, to jest zabawa, w której macie tylko 20 sekund, jak już wystartuje czas. Zabawa nazywa się Ostatnie Słowo. Polega na tym, że wygrywa ten, kto powie więcej słów z danej kategorii. Już za chwilę powiem wam kategorię i coś czuję, że dzisiaj może być ostra rywalizacja, bo kategoria w sam raz dla was chyba, panowie. Zasada jest taka, że odpowiadacie na zmianę. Zaczyna Karol, bo literka K jest wcześniej w alfabecie niż literka Z, Zbyszku. Okej, okay. Karol zaczyna po tym, jak powiem start, a potem Zbyszek, a potem znowu Karol i zobaczymy, kto więcej słów powie. Kto powie więcej, ten zgarnia skiety Meloradia, a kto mniej, to torbę Meloradia. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać, panowie?
3: Tak jest.
0: Dobra, uwaga. Karol zaczyna, kategoria dziś to dyscypliny sportowe. Czas start.
3: Piłka nożna.
4: Piłka ręczna.
3: Rzut oszczepem.
4: Siatkówka.
3: Koszykówka.
4: Trójbój.
3: Karling.
0: Stop! Czas.
4: Bieg na 100 metrów.
0: Czas stop. Słuchajcie, 4 propozycje od Karola, 3 od Zbyszka. Aście się zastanawiali nad tymi dyscyplinami. Wcale nie było to chyba takie do końca łatwe. Karol, dla ciebie skiety Meloradia już wysyłamy, pakujemy. No a do Zbyszka melotorbę wysyłamy. Na pewno ci się tam w aucie taka torba przyda. Trzymajcie
3: oczywiście,
0: się.
3: Oczywiście, że tak.
0: Dzięki,
3: oczywiście.
0: Fajnego dnia. Ostatnie słowo. A jutro znów do was wracamy po 8 z zabawą Ostatnie Słowo. Może to właśnie wy będziecie mieli Ostatnie Słowo i zgarniecie Melo Merch. Bądźcie od rana z Meloradiem. No i szykujcie się już teraz. 21 po 8 w Melo.

0: Take Me Back, czyli Kygo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek i nie wiem, czy wiecie, ale całkiem przy okazji to dzisiaj też jest Dzień Piłkarza. Wyspaliście, a Robert nie. Chicago Fire, czyli nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, zremisowała z Interem Miami Leo Messiego 1-1. Robert strzelił gola, a Messi nie. Lewandowski nie czekał za długo, bo strzelił już w 10 minucie. To ja mam propozycję, bądźcie dzisiaj jak Robert, nie czekajcie za długo i zróbcie coś naprawdę fajnego w ciągu najbliższych 10 minut. Na przykład spróbujcie dzisiaj od rana zagiąć szefa. 8:30.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
12: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
11: Stokrotka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale
18: że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Włączamy niskie ceny.
22: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Po reklamie.

0: wychodzą na patrol.
1: No to specjalny pozdro dla tych wszystkich, którzy dzisiaj wcześniej rano na jakiś patrol wyszli, a tu jeszcze ciemno było. Jakoś tak się to teraz właśnie robi. Na szczęście teraz już zdecydowanie lepsze widoki za oknami. Za 16 minut będzie godzina 9, podkręcamy tempo. A jak chcielibyście mieć jeszcze lepsze i fajniejsze widoki na waszym koncie, no to oczywiście możemy coś podziałać, żeby było trochę więcej środków. Mamy szybką kasę do zgarnięcia w Meloradiu i dzisiaj znów 200 trafią do kogoś. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl i tam napiszcie nam, jaki macie pomysł na wydanie tej szybkiej kasy od Melo. Szybko może być wasza. Jeszcze dziś w Meloradiu. Czekamy na meloradio.pl, a teraz Bebe Rexha.

0: Już o 9:00 zagramy.
1: Kygo, Kali, T. Griffin w Meloradio.
0: Reklama. Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Kaufland jest też.
17: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Dużo dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
21: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto.
0: Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
21: Po reklamie.

0: godziny szczytu rozgościły się na drogach w Łodzi. Więcej czasu potrzebujecie na pewno, żeby przejechać przez Palki w stronę Ronda Solidarności i na samym rondzie też można utknąć. Na skrzyżowaniu Marszałków też postoicie prawdopodobnie więcej niż jedne światła. Ciężko jedzie się też przez Narutowicza. Około 14 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi i dzisiaj maksymalnie temperatura wzrośnie nam do 17-18, więc zdecydowanie trzeba szykować się na ochłodzenie, nie będzie już tak ciepło jak w ostatnich dniach. Na niebie zdecydowanie dominują chmury, tak ma być dzisiaj przez większość dnia. Synoptycy nie prognozują jednak z tych chmur żadnych opadów, więc tyle dobrego.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. O 26 groszy podrożała benzyna, a o 36 groszy olej napędowy. I to tylko w ciągu tygodnia. Analitycy prognozują, że to nie koniec, mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl.
2: Już te historyczne rekordy mamy niestety i obawiam się, że dalszy ciąg zwyżek przed nami.
1: Jeśli cena baryłki ropy dojdzie do $120, to za diesla zapłacimy nawet 10 zł. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Do zdarzenia miało dojść we wtorek podczas startu z Mołdawii do Oslo. Nieodebranie z urzędu wyrobionego prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień. Tak uznał Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok innego sądu oraz uniewinnił kierowcę. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Dziś pierwszy mecz Polaków. O 15:00 biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Czy dziewiąta to jest taka pora, kiedy w pracy nagle coś was zaskakuje albo ktoś? Spoko, no dacie sobie radę. Przecież udowodnijcie to właśnie teraz. Waldek Darłak, siema.

Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. Nie zatrzymujemy czwartku, tylko podkręcamy tempo, bo jutro już piątek, już czekamy. A dzisiaj dzień piłkarza. Słuchajcie, wy też możecie go odpowiednio uczcić. Na przykład, jak macie za dużo dzisiaj na głowie, to część rzeczy śmiało możecie kopnąć w kąt. A już za chwilę powiem wam o czymś, co spowoduje, że zupełnie inaczej będziecie patrzeć na ludzi, z którymi dzisiaj będziecie jeździć autobusami.

Bryska w melo. Podkręcamy tempo 18 minut po godzinie 9. Już mamy. No to uważajcie, bo nawet tak prosta rzecz jak wybór miejsca w autobusie może zdradzić, jacy jesteście naprawdę, i wszyscy się dowiedzą. Po tym, gdzie konkretnie siadamy, można poznać nasze cechy. No dobra, to umówmy się, że robimy test. Sprawdzajcie, czy się zgadza. Osoby, które wybierają miejsce bliżej kierowcy i bardziej z przodu, to najczęściej ciekawscy optymiści, którzy w życiu są otwarci na innych. Miejsca w środku wybierają zwykle ci, którzy cenią sobie prywatność, a z kolei z tyłu siadają osoby lubiące mieć nad wszystkim kontrolę. I co, jazda autobusem po tym już nigdy nie będzie taka sama, co?

0: Ależ to jest fantastyczny numer, to właśnie dzięki takim hitom płyniemy sobie fajnie przez ten czwartek. Swedish House Mafia i Happiness Soul Set. W Meloradiu podkręcamy tempo. Ella Henderson już za chwilę będzie, też Sylwa Bampa. To wszystko w Meloradiu w czwartek rano, prawie w 9:30.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Szykujemy skok.
15: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
16: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
17: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
18: Świat Ciebie potrzebuje.
17: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
19: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek, 10 września. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Voucher wykorzystasz w sobotę 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia.

0: Ponte a jugar.
1: Pitbull, I know you want me w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj czekaliśmy na wasze głosówki, pytaliśmy, jakie zdanie nigdy nie zapowiada niczego dobrego. Słuchajcie, wysyp różnych waszych propozycji, na przykład to wcześniej też tak wyglądało, albo spróbuję to do tego podłączyć, albo gdzie jest gaśnica? Ta kontrolka świeci się od dawna. Teoretycznie nic nie powinno się stać. Albo uwaga, spokojnie, wiem co robię, będzie pan zadowolony. A twoja propozycja?
2: Kochani, jadę z kumplami na weekend na ryby.
1: No wiadomo.
3: Poczekaj tylko, aż ojciec wróci do domu.
1: Mhm.
4: A mój były chłopak to... A moja była dziewczyna to...
1: No. I ty jeszcze?
5: To tylko koleżanka.
1: A, no tak. Słuchajcie, jest jedno takie krótkie słowo, po którym zawsze w historii ludzkości coś się działo. To słowo to... Oj...

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zrobimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No po 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegryj.

0: O tej porze jutro to wy już będziecie mieli weekend i ja wam to ogłoszę i zapewniam o tym już teraz, chociaż niektórzy to już się czują, jakby było jeszcze lepiej, nie? Waldek Darłak, jutro od samego rana budzimy się znów, a za chwilę Adi was przywita.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. I tak podkręcamy tempo i tak wam zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Za 9:10.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
19: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
20: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
17: Lidl. To się opłaca.
21: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe
0: na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
23: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
24: Po reklamie.

Poranne godziny szczytu wciąż nie chcą się jeszcze skończyć. W Łodzi większy ruch będzie na pewno na Rondzie Solidarności czy Narutowicza. Na skrzyżowaniu Marszałków też trzeba będzie postać. Więcej czasu zajmie Wam przejechanie Kilińskiego, Przybyszewskiego, a także Sienkiewicza. Tłoczno jest też na Lipowej, Pruchnika, Legionów i Gdańskiej.

0: Niewiele poza chmurami zobaczymy dzisiaj na niebie w Łodzi i tak będzie przez większość dnia. Co prawda koło 16-17 gdzieś tam ma pojawić się jakiś przebłysk słońca, no ale nie będzie go bardzo dużo. Tyle dobrego, że nie powinno dzisiaj padać, no a na termometrach mamy około 15 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 18, więc będzie zdecydowanie chłodniej niż w ostatnich dniach.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Awantura w autobusie z Piotrkowa Trybunalskiego skończy się w sądzie. Grupa nieletnich obywateli Ukrainy zachowywała się głośno w miejskim autobusie. Uwagę zwrócił im 19-latek. Mężczyzna razem ze swoją partnerką wysiedli z autobusu. Po chwili zauważyli, że grupa nastolatków idzie w ich kierunku, mówi młodsza aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
2: Jeden z chłopców miał wyciągnąć przedmiot przypominający broń i oddać strzał w kierunku 19-latka.
0: Młody mężczyzna zadzwonił po ojca. Gdy obaj próbowali zatrzymać sprawcę, również on został ranny. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. A Łódź przygotowuje kartę praw osób doświadczających bezdomności, która ma ułatwić osobom w kryzysie znalezienie potrzebnej pomocy. W przyszłym tygodniu o jej przyjęciu zdecyduje Rada Miejska. Natomiast obrazy łódzkiej artystki Darii Solar trafią na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex, gromadzącego dorobek artystyczny twórców z całego świata. Prace zostaną zapisane w formie cyfrowej i wysłane na Srebrny Glob. W Fabryce Aktywności Miejskiej będzie można oglądać wystawę Anatomia Krzemu, na której znajdą się między innymi właśnie obrazy przeznaczone do księżycowej galerii.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operację. Alert RCB został odwołany. W Sokolnikach Suchych koło Radomia trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. To operacja, która potrwa wiele godzin. Część reform ochrony zdrowia trafi dziś pod obrady rządu. Walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku, zastrzega minister finansów. Chcą tego też dyrektorzy szpitali, mówi wiceprezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Krzysztof Zaczek.
4: On powinien wejść wtedy, kiedy my będziemy na niego przygotowani technicznie.
3: Kancelaria premiera uważa, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów. Robin Raikkonen, przyjęty do Akademii Red Bulla w Formule 1, to 11-letni syn mistrza świata w tych wyścigach, startuje w gokartach.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemanko, bobasy, 10 na zegarach, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście, bo kiedy inni gadają, my już gramy. To jest Meloradio, dobrze trafiliście. Kto jeszcze nie ma kawy, no to jakby coś idę zrobić za chwilę, także przyjmuję zamówienie na WhatsAppie Meloradia. Shimza, Fire, Fire, od tego zaczynam, a my jesteśmy razem do 14. Meloradio.

Słuchajcie, dzisiaj 10 dzień września, mamy czwartek, powoli już zbliżamy się do piątku i bardzo fajnie. W ramach kalendarza świąt nietypowych mogę wam powiedzieć o tym, że dzisiaj obchodzimy Dzień Piłkarza, więc jeżeli wśród was jest ktoś, kto z piłką nie rozstaje się nawet na moment, kto jest w stanie zrobić dookoła świata, albo po prostu biega za nią niesłychanie dobrze, albo nawet i nie, to obchodzicie swoje święto i przekażcie im najlepsze życzenia ode mnie. Przy okazji osoby, które siedzą na kanapie i świetnie kibicują naszej drużynie, myślę, że też powinny zostać do tego włączone. Calvin Harris, Lovers in a Past Life, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Armin van Buuren i Everlasting, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A jeżeli chodzi o Armina, to ja tylko grzecznie przypomnę, że jego Estate of Trance jest do posłuchania, do usłyszenia w Melo Radio. W dobrym Melo oczywiście, także słuchajcie w piątek i w sobotę po godzinie 22, bo tam się dzieje, tam jest naprawdę mocno, także działajcie i bawcie się doskonale, no bo Estate of Trance, to co by nie mówić, jest naprawdę czystej klasy finezja. A w tej godzinie jeszcze Tobi Romeo i Fly High, będzie też DJ Antoine i Welcome to Saint-Tropez.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama. Do 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W ten czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wszystko, czego dziś chcesz.
4: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
6: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Kygo i Firestone, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Czasami tak jest, że kiedy przychodzi do was ziomek, to pokazuje jeden charakterystyczny gest i mówi: no to ognia. To oczywiście chodzi o spotkania takie półprywatne, takie bardzo, bardzo, no chciałem powiedzieć intymne, ale nie do końca, chociaż wtedy też się człowiek zwierza do drugiego. Nie, dobra, nieważne, szybka kasa do zgarnięcia, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Na takie spotkania też może być jasna sprawa, także nie czekajcie, tylko wbijajcie, zróbcie to od razu, bo potem zapomnijcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. No i co? No i wygrywacie siano. Wszyscy zadowoleni. Nasz szef też. Może do

0: Griffin i World The Wave, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Na koniec świata i jeszcze dalej, tak nie mówiła niegdyś moja ulubiona postać z filmu Toy Story, mając na myśli Buzza Astrala. A Buzz Astral też jest muzycznie fajną postacią, to możecie sobie obadać w wolnej chwili, a my za moment, a propos świata, sprawdzimy co w newsach Melo Radia.
1: A już o 11:00 zagramy
0: A Notary Talk To You. Z takim mega fajnym, imprezowym, ale też chillowym vibe'em będziemy wchodzić w godzinę 11:00, także nigdzie nie odchodźcie.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
9: Powolutku temperatura w Łodzi jeszcze nam rośnie, no ale bardzo daleko ona dzisiaj nie zajdzie. Mamy teraz około 16 stopni, a możemy spodziewać się prawie 18. Odczuwalna będzie nieco niższa, ona zatrzyma się w granicach 13-14 stopni. Ochłodzenie trwa od wczoraj i wygląda na to, że więcej takich ciepłych dni raczej nie będzie. Wiatr za to utrzyma się umiarkowany i nie powinno dzisiaj padać.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
9: Natalia Dobrowolska. Policja szuka sprawcy, który terroryzuje mieszkańców osiedla Zarzew. Ktoś od dłuższego czasu wybija szyby w samochodach zaparkowanych przed blokami przy piwnika Ponurego. Policja potwierdza, że dostaje zgłoszenia w tej sprawie. Mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
10: Dotychczas zgłosiło się do nas 12 poszkodowanych osób. Policjanci z 6. Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą postępowanie w tej sprawie. Przeprowadzamy oględziny pojazdów, przesłuchujemy świadków, zbieramy materiał dowodowy.
9: Na razie sprawca pozostaje nieuchwytny. Mundurowi apelują jednak o kontakt do osób, które mogą mieć nagrania na przykład z samochodowych rejestratorów. A od 15 września Straż Miejska zyska nowe uprawnienia i będzie mogła nakładać mandaty za kolejne wykroczenia. Dotyczy to m.in. niebezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18 roku życia, czy załamanie niektórych przepisów dotyczących ochrony powietrza. Natomiast policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ćwiczyli na terenie dworca Ućkaliska sytuacje związane z zagrożeniami w pociągach. A więcej o tym powiem jeszcze za godzinę.
11: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek pytamy, gdzie będą stałe bazy wojskowe USA. W naszym kraju przebywa amerykańska delegacja. Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje, mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
12: Oczywiście dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej.
11: Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Codzienne zakupy w sklepach podrożały w sierpniu średnio o 1,7% rok do roku. Tak wynika z raportu UC Research i Uniwersytetów WSB Merito. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Film z Marcinem Dorocińskim globalnym hitem. Katastrofa w duecie podbija jedną z platform. Już kilka dni po premierze trafiła na szczyt list oglądalności w ponad 100 krajach.
13: Siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Obiecałem, że będzie nutka, która jest doskonałym połączeniem chilloutu i imprezy, czyli to chcę ją od Another. Ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Axoli, whatever tears you on, tak, podkręcamy tempo. No i dobrze, że podkręcamy, bo musicie mieć dużo pozytywnej energii. Do czego? No na przykład do tego, żeby poczuć się trochę jak Jason Derulo, który jest specjalistą gastronomii. Słuchajcie, na jego mediach społecznościowych można zobaczyć wiele różnych nietypowych rzeczy, między innymi pełno słodkości, które sam wypieka i bawi się przy tym co najmniej doskonale. Jedyne co zaskakuje, to ich rozmiar. I tak się zacząłem zastanawiać, czy Jason Derulo ma jakiś kompleks?

0: Niektórym z was na pewno przypomniało się kilka rzeczy. Chris Cross, Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Melo. Tak podkręcamy tempo, 27 minut po godzinie 11. Dobrze, że jesteście, bo ja tylko chciałem przypomnieć, że ej, hola hola, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek. No i zaraz będziemy mogli chillować, a w tym chillaucie też to pomoże ona, czyli Liwka. Poza tobą nic jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
6: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
5: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
6: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
4: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
19: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
20: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na cechatulipan.pl.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
6: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat Ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Denzel, You Spin Me Right Round w Melo Radio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo. Iga, szukasz słuchawek? Nie, czy nie działa ci?
1: Poczekaj. Działa chyba.
0: Słyszysz się?
1: Słyszę się.
0: No bo nowe studio, no to musi działać.
1: No, wszystko tutaj działa.
0: Słuchajcie, zdradzę wam w sekrecie, tego wam nikt nie powie, ale my jesteśmy, że tak powiem, kontrowersyjni, dlatego powiemy. W studiu radiowym nie można mieć żadnych napojów, za to są bany, jest za to hardcore i w ogóle, ale nikt nie powiedział, że nie można robić makijażu, prawda, Iga?
1: Oczywiście, że tak. Mam nadzieję, że ta szminka mi tutaj nie spadnie i nie ubrudzi
0: tego
1: stołu.
0: Rozumiem.
1: Ale do odważnych świat należy.
0: No pewnie. A co jeszcze będziesz malować dzisiaj?
1: Obraz.

0: Josh Baker, Poppy Back Scumpy, My Place w Melo Radio. I mogę śmiało powiedzieć, że Melo Radio to jest zdecydowanie taki mój place. 10 minut do godziny 12, za chwilę południe. Kto jeszcze kawę nie pił, no to przypominam, zróbcie coś dla siebie, zjedzcie coś słodkiego i nie mówcie mi, że o, bo kalorii szkoda i tak dalej. Guys, raz się żyje, YOLO.
1: A już o 12 zagramy.
0: Za chwilę mi napiszecie, że jestem boomerem. Lumix. Za moich czasów się mówiło YOLO i ja YOLO powtarzam. No o 12 gramy self-aware, także bądźcie gotowi, żeby robić głośniej Melo Radio.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
6: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12.

0: Sprawdź. Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol, Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Jeden dzień, więcej możliwości, nawet 15 000 zł na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 000 zł na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP. O reklamie. Pogoda.
7: Cały czas chmury dominują na niebie w Łodzi i tak dzisiaj będzie przez większość dnia. Co prawda koło 16-17 widać w prognozie jakieś przebłyski słońca, no ale nie będzie go z nami dzisiaj za dużo. Synoptycy nie prognozują do końca dnia żadnych opadów. Wiatr ma być umiarkowany, chociaż silniejszy niż wczoraj. Maksymalnie możemy spodziewać się dzisiaj 18 stopni, więc przyszło ochłodzenie. W jutrzejszej prognozie pogody wygląda to bardzo podobnie.
8: To są newsy Meloradia Łódź.
7: Natalia Dobrowolska. Łódź przygotowuje kartę praw osób doświadczających bezdomności. Mają na niej znaleźć się informacje m.in. o miejscach, gdzie można znaleźć schronienie, zjeść, umyć się, uzyskać pomoc medyczną czy skontaktować się z pracownikiem socjalnym. A funkcjonariusze Policji i Straży Ochrony Kolei ćwiczyli wczoraj wspólnie na bocznicy dworca Łódź Kaliska. Mundurowi przygotowali kilka scenariuszy, m.in. obezwładnienie agresywnego napastnika w pociągu, pościg psa za przestępcą czy ewakuację pasażerów.
9: Szkolenia te pozwalają sprawdzić, jak funkcjonariusze radzą sobie w trudnych sytuacjach.
10: Będą funkcjonariusze przeszukiwać z psami służbowymi pomieszczenia infrastruktury kolejowej, jak również pociągu pod kątem ujawnienia materiałów wybuchowych.
7: Kolej jako infrastruktura krytyczna jest szczególnie narażona na różnego rodzaju incydenty, prowokacje czy próby sabotażu. Kończymy kulturalnie. 6 premier zaplanował na nowy sezon Teatr Jaracza. Spektakle będą nawiązywać do hasła opowieści na czas chaosu i poruszą m.in. tematy rodziny, władzy, relacji, neuroróżnorodności oraz społecznej. Norm.
11: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Kolejarze będą jutro protestować. To po wczorajszej katastrofie na przejeździe w Sokolnikach. Jak będzie wyglądał protest? O tym przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętak.
12: Od północy do 24 każdy przejazd kolejowy w Polsce przejeżdżać z prędkością 20 km na godzinę.
11: W Sokolnikach służby pracują nad przywróceniem ruchu. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach. 20 i 22-latka mają związek z rozlaniem tam kwasu masłowego, mają zostać przesłuchane. Donald Trump obiecał Amerykanom po $5,000 po wygranych wyborach dla Republikanów. Amerykański prezydent zapowiedział też pokonanie komunizmu. O smaku wina decydują lokalne mikroorganizmy i to mimo obecności komercyjnych szczepów drożdży. Tak wynika z badań naukowców.
13: zjadłbym drożdżówkę. 12 na zegarach, siemanko, ja jestem Adi i mamy czwartek. I też dobre wieści, bo za chwilę będzie całkiem miła niespodzianka dla was. Lumix, Self-Aware. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: nawet jeżeli macie dzisiaj jakiś taki trochę gorszy dzień, to pomyślcie sobie, że zaraz wyjdzie słońce i wszystko będzie okej. To Robin Schulz i Better Times w Belo Radio, 15 minut po 12. No my tak podkręcamy tempo. Dizgituwa. Ej, guys, fajna wiadomość, bo jutro do kin wchodzi film pod tytułem 100 dni Misja Zeus. Mieliśmy okazję pogadać z laskami z Gen Z, Kinga, Pola i Marta. Zapytaliśmy dziewczyny, co było dla nich najtrudniejsze podczas kręcenia tego filmu.
1: Deszcz, bieganie w deszczu w zimnie, minus 7 stopni, deszcz z góry, to była zdecydowanie najtrudniejsza scena.
2: To była trudna scena, ale dla mnie jeszcze gorsza była, kiedy byłam w przebraniu dinozaura, nie dlatego, że wyglądałam jak wyglądałam, ale dlatego, że po prostu było w tym stroju strasznie gorąco i ja po prostu prawie mdlałam tam i musieli mnie po prostu otwierać co chwilę i wietrzyć paszki i wszystko, bo naprawdę gotowałam się tam.
3: A dla mnie najtrudniejsza scena to była scena, którą nagrywaliśmy w pralni Zawadzkiego i była to scena, gdzie miałam dużo tekstu i bałam się, że nie wyrobię pamięciowo i co mi najbardziej przeszkadzało, że dykcyjnie było mi bardzo

0: Alok i J-Lo. Everything's fine w Meloradio, 29 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. Ja cały czas się jaram tym, że podczas Tomorrowland miałem okazję zobaczyć, co Alok potrafi robić na scenie. No facet jest niezwykłym czarodziejem. W tej godzinie bryska i lato, pocałuj mnie.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Niektórzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: O reklamie.
21: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

To dla tych stęsknionych lata. Bryska, pocałuj mnie. 16 minut do godziny 13, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu z nowego studia. Słuchajcie, odnośnie tego numeru, no ja sprawdziłem, co tam mają dla nas radary pogodowe i chyba to lato to, no, trochę idzie w zapomnienie, sorry, ale taka prawda, no, jutro będzie padało i w zasadzie cały przyszły tydzień też. I dopiero przyszła sobota, widzę, że będzie całkiem sympatyczna, bo będzie słoneczna w okolicach 20 stopni. Wiecie, nie ma tego złego, bo zimno jeszcze nie jest, to 18-19 stopni, myślę, że będziemy w stanie dowieść pogodowo, a jeżeli nadal wam zimno, no to sprawdźcie to. Topic, Becky G, Sorry Papi, już teraz Melo.

0: Widzicie?
1: O, coś nie śmiejcie się za bardzo, jakie sprzężenie było. Nie wiem, czy to do końca moja wina. To był Thomas Gray w Melo Radio, my tak podkręcamy tempo. Za chwilę najnowsze newsy. Obiecuję, że będzie super.
2: A już o 13:00 zagramy
1: Milky, David Guetta i Just The Way You Are. To zagramy punktualnie o 13:00. Mam nadzieję, że ten dźwięk przez stereo wam się podoba, bo to taki coffee rave.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
24: To są newsy na 13 Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejne 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta bankowe grupie, która zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. Nasi siatkarze szykują się do sportowej walki na Mistrzostwach Europy, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
25: Wiemy, po co tutaj przyjechaliśmy, wiemy, że będzie to dość długi turniej i chcielibyśmy jak najlepiej w ten turniej wejść.
24: Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie dziś Portugalia. Tańszy pobyt na Podkarpaciu to dzięki czekowi turystycznemu, który pozwala zaoszczędzić 300 zł na dwóch noclegach. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać przez internet w poniedziałek od godziny 12. AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów, tak prognozuje ponad połowa pytanych menadżerów, ale z drugiej strony ich zdanie wdrożenie sztucznej inteligencji idzie wolniej niż zapowiadano.
1: Punktualnie 13, odnośnie AI to przed momentem Mikołaj mi mówił, że grało w Portala i nie poszło zbyt najlepiej. A ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

Felix Jen, so Felix Baxter, Ready for Your Love. A ja mam nadzieję, że wy jesteście ready na trochę zamieszania, bo czas podjąć wyzwanie. Dawno tego nie było. Dlatego jeżeli chcecie wziąć udział, to dzwońcie. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Do zgarnięcia Meloskiety, jeśli tylko podejmiecie wyzwanie.

0: No muszę wam powiedzieć, że bardzo polubiłem się z tym nagraniem. To Neptunika i What If w Meloradiu, 14 minut po godzinie 13. Czwartek to jest fantastyczny dzień. To jest dzień, podczas którego można trochę zaszaleć, a może nawet i podjąć wyzwanie? Myślę, że tak. Podejmij wyzwanie. No właśnie, razem ze mną Łukasz, którego serdecznie witam. Cześć bratku, jak się masz?
1: Witam serdecznie, bardzo dobrze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Fajnie, że jesteś. Powiedz mi, w pracy, po pracy, jak to u ciebie wygląda?
1: Aktualnie jeszcze w pracy jestem.
0: Aktualnie jeszcze w pracy, dobrze. Łukasz, to sprawa wygląda tak, no bo podejmij wyzwanie dosłownie, tak jak nazwa wskazuje, mówi o tym, by podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, przyjacielu, no to z dobrych wieści masz skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie, czy wszystko jasne?
1: Jak najbardziej.
0: Doskonale. Twoje wyzwanie brzmi: zaśpiewaj piosenkę na cześć nowego studia Meloradia. Nie musi to być nic długiego, może być trochę szalonego. Możesz improwizować, ja nawet mogę robić chórki, jeśli chcesz. Czekaj, nawet przyciszę podkład, to może być a cappella. Spróbujesz?
1: Oczywiście.
0: Dawaj stary, jedziemy.
1: Jeżeli słuchasz radia, a to jest radio ulubione na świecie, wchodzisz w Melo, wchodzisz w nowe... Otwierasz drzwi, nowe studio wita ciebie serdecznie, tak jak codziennie rano witać ciebie z uśmiechem Melo. Chodzisz, pragniesz więcej, pragniesz słuchać więcej, miłością dzielić się ze wszystkimi.
0: Dobra, mamy Melo. To! Stary, piękne, to była poezja śpiewana, naprawdę, wielkie brawa. Słuchaj, skiety Meloradia są twoje i to bezapelacyjnie. Powiedz mi, jak się czujesz po tym, no wręcz w fantastycznym, profesjonalnym wykonaniu?
1: Chyba nagram singla.
0: Chyba, no i dobra, to ja go zagram w Meloradiu, odzywaj się później. Dzięki!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Kiedy się tworzy z pasji, to też niechcący można spełnić marzenie. Sony Fodera, Becky Hill i Say Something w Meloradiu. Czyli nuta, która powstała trochę przypadkiem, ale Becky Hill zaczarowała ten numer. I wszystko stało się jasne, że trzeba to podać dalej, żeby usłyszał o tym cały świat. Tak samo myślę, że było z numerem, który niegdyś trendował nieustannie na Instagramie i TikToku. I Like The Way You Kiss Me, Artemas, którzy byli między innymi na Openerze. To już za chwilę.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Złotych. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
14: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: O reklamie.
6: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

To nie jest tak, że faceci nie potrafią zaskoczyć, tylko faceci często też nie wiedzą jak, bo potem wychodzi, że są cringe'owi albo zbyt dziecinni. 17 minut do godziny 14, tak podkręcamy tempo, to było na tyle. Janykiel w piosence Bądź Duży. Słuchajcie, to teraz... Zróbcie coś dla siebie, zróbmy razem coś dla siebie i takie 200 zł, a może nawet i 500, jakby wam się pojawiło. I to tak totalnie z... No nie mogę tego powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie szybka kasa od Meloradio do zdobycia, na co tylko chcecie, jak chcecie, wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co to pójdzie, a my potem do was oddzwonimy. A to Shimzai, Fire, Fire.

0: Sąsiedzki dom Mafia, Lucky Lee i Happy is... Happiness is Sunset w Meloradiu. Przepraszam, bo ja jestem happy i się ucieszyłem.
1: To dobrze.
0: Iga i Mikołaj w studiu. Hej, dzieciaki.
2: Cześć.
0: Co tam dzisiaj będziecie odwalać?
2: Dużo mamy chyba przygotowanych rzeczy.
1: Tak, jest na przykład akcja, słuchaj, że Robert się tam popychał na boisku.
0: Robert się popychał?
1: Mhm. Jego popychano.
2: Ale nie pchał.
0: Wiele osób by dało dużo pieniędzy, by to zobaczyć.
2: Ważne, że nikogo nie pchał. O.
0: Dzięki.
3: A już o 14:00 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer. I like.
2: I nie skłamałeś. I like.
1: I like. No ja lubię.
2: I like.
1: Lubię to. Lubię to.
0: Dzięki, ja też lubię. Siema.
2: Dzięki.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
8: Jagodzianka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacii. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
13: Kaufland jest też.
14: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok.
1: Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
22: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
23: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
25: Po reklamie.

0: są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Zakaz jazdy na ponad 3 lata za spowodowanie zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. To propozycja zmian w kodeksie karnym po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. Okolice Poznania i Wrocławia, to tam mogłyby powstać amerykańskie bazy, mówi o tym wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Susza w górach, w Beskidach pojawiają się kolejne komunikaty o brakach wody, mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.
1: W przypadku wystąpienia znacznych niedoborów oczywiście będą podejmowane stosowne działania wynikające z instrukcji.
0: W Brennej, w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków. Załamanie pogody we Włoszech. Po ekstremalnych upałach przyszły gwałtowne burze. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Wow, mamy już czwartek. To jest dobra wiadomość.
2: Dobra, to jest wiadomość, bo po czwartku następuje co?
1: Piątek. A to jest nasze ulubione słowo zaraz po wypłacie.
2: No piątek jest zdecydowanie częściej niż wypłata, więc coś w tym jest.
1: Moglibyśmy to zmienić.
2: No, nie no, co ty, tak jeden piątek w miesiącu, ale cztery wypłaty. No dobra, do przemyślenia.
1: Do przemyślenia, słuchajcie. A w tej godzinie na przykład porozmawiamy sobie o mieszkaniu.
2: O mieszkaniu?
1: Ale nie wspólnym i w ogóle poza Warszawą. Dla niektórych to jest dramat.
2: Poza Warszawą? Mm. Kto tam mieszka w ogóle?
1: Dogadałbyś się z pewną influencerką. Iga Mikołaj. Hej. Freak.

0: Moran, The Angels, Melo Radio. Mikołaj, twój teraz moment.
1: No, Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem na boisku, bo tamten mu zaczął wyliczać, co to on nie wygrał, jakie Copa America i tak dalej. Ja też mam listę tego, co Robert osiągnął.
0: I bardzo
1: jest ona długa, więc za chwilę do niej wrócimy.

0: Ja nie chcę nic mówić, ale ja mniej więcej w przedszkolu się tak zachowywałam jak piłkarze na boisku. Przewracałam się, żeby pani zauważyła, że ojej, boli, popchnął mnie, ojej.
1: No i tak było właśnie w Ameryce, gdzie Robert Lewandowski posprzeczał się z Rodrigo de Paulem, bo Rodrigo de Paul zaczął mu krzyczeć, że on tam dwa razy Copa America wygrał.
0: A co to jest za piłkarz w ogóle?
1: Świata. No taki nikt go nie zna generalnie.
0: Jasne.
1: Ale sprawdziłem, de Paul ma 32 lata, więc zobaczmy, co osiągnął Robert,
0: dobrze,
1: kiedy miał tyle samo lat,
0: słuchamy,
1: co on, czyli w latach 2019-2020. Piłkarz roku FIFA. Mhm. UEFA Best Player in Europe. Zdobywca Złotego Buta. Piłkarz roku, król strzelców Bundesligi. 5. 41 bramek. Zwycięzca Ligi Mistrzów. Mistrz,
0: tak?
1: Niemiec. Zdobywca,
0: tak?
1: Super Pucharu UEFA. Zdobywca Pucharu Niemiec. Zdobywca Super Pucharu Niemiec.
0: Aha.
1: A de Paul ma 5 trofeów i wszystkie wygrał mu Messi.
0: No co za lamus. No. Co za lamus.
1: Do naszego Polaka. Naszego orła białego
0: jak
1: będzie.
0: Jak on śmie, Robert,
1: powinien mu
0: królem
1: napluć na czoło na tym boisku.

0: Pokaż mi, co buję cię jak
1: Santa Cruz. W Meloradiu tak podkręcamy tempo we Freak Fighty. My z Mikołajem nie chodzimy już do szkoły parę lat.
2: Całe szczęście. Bardzo nie lubiłem do niej chodzić.
1: Ja to samo, ale chyba pewien uczeń bardzo lubił to robić.
2: No, znaczy nie wiem, czy lubił chodzić. Na pewno lubił do szkoły przybywać. Tak, tak.
1: Słuchajcie, trafiłam na taki nagłówek. Czy mogę go przeczytać? To jest cytat. Chciałam, żeby uczniowie mnie lubili. Nauczycielka oskarżona o współżycie z uczniem.
2: No i wszystko, wiesz, zabawnie, nie? A teraz pomyślmy sobie, jakby to brzmiało w drugą stronę.
1: Aha, czyli chciałem, żeby uczennice mnie lubiły. Nauczyciel oskarżony o współżycie z uczennicą.
2: No, to by był ukamieniowany chyba od razu. Coś tak mam wrażenie.
1: No i gdzie ta równość?
2: Nie ma nic śmiesznego.
1: No, gdzie ta równość, kochani?
2: Brzydko, nie wolno tak.
1: Nie no, tak serio to serio nie wolno. Przykrywam to, są fotera.

0: Jak my lubimy tak grać Music Sounds, Fast Boy w Meloradiu.
1: Fast Boy. To jest w ogóle super ksywa, bardzo mi się podoba.
0: Fast Boy?
1: Fast Boy, no.
0: A z czym ci się kojarzy?
1: Z szybkimi i wściekłymi.
0: Aha, i z czymś innym.
1: No. To mi się kojarzy bardziej pozytywnie chyba.
0: Tak, to prawda. Natomiast wiesz, co mi się negatywnie kojarzy?
1: Ludzie spoza Warszawy.
0: Zgadłeś. Nie, żart. To nie są moje słowa. Porozmawiam o takiej influencerce, która gardzi ludźmi spoza Warszawy.
1: Kocham takie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Możemy.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Po reklamie.

0: Cooler than me, cooler than me.
1: Lucky Luke, i Miki.
0: Cooler than me.
1: Ach, ta Warszawa. Influencerzy bardzo lubią Warszawę, są z nią związani, więc przygotowałam, Mikołaj, pewnego rodzaju dźwięk, dowód.
0: Czekam z niecierpliwością.
1: Posłuchajmy.
2: Jak można nie mieszkać w Warszawie? Jak ludzie mieszkają gdziekolwiek indziej niż w Warszawie, w Polsce? Bo dla mnie dosłownie każde inne miasto w Polsce jest po prostu miasteczkiem. Jest mega małe.
1: Miasteczko!
0: W Przałasach tam mieszkają, nie? Polują na jakieś kuny, nie? Patykany.
1: Kraków? Miasteczko.
0: Tak, Kraków. Wrocław? No tam kiedyś była stolica, nie? Ale teraz tam nic nie zostało.
1: Trójmiasto?
0: Czyż oni nawet nie mają drapaczych mur i drogiego
1: i
0: jedzenia i drogich mieszkań i w ogóle nie jest tam drogo. Jak tak można żyć?
1: Tragedia.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take it slow, Robin Schulz, ma na radiu. Newsy za chwilę. Mm-hmm,
1: tak.
0: I w newsach poruszymy mega istotne tematy, które was na pewno poruszą głęboko.
1: Na przykład jakie, Iga?
0: Na przykład, kto zamieszkuje nasz kraj?
1: A no tak.
2: A już o 15:00 zagramy.
0: Mm-hmm, no,
1: kolejny nasz ulubiony
0: tak.
1: Numer.
3: How does it feel?
1: The Dogs.
0: Ten numer punktualnie.
1: O, 15. Nie nadajemy się do tego.
0: Niestety.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy.
7: Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da!
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol, Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
12: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie.

0: 5 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Trwa usuwanie przewróconej lokomotywy w Solnikach Suchych. To tam wczoraj doszło do katastrofy kolejowej, mówią mieszkańcy.
2: Tutaj dróżnik, tak jak kiedyś było, żeby zamykał rogatki i otwierał.
3: Trzeba się po prostu zatrzymać.
1: Do jutra udrożniony będzie prawdopodobnie jeden z torów. Europę czeka kryzys ziemniaczany, bo po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw, a w tym roku uprawy zniszczyły ogromna susza i upały. 96-letni Sobiesław Zasada wystartuje w rajdzie w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy będzie gościem specjalnym. Pojedzie Porsche. Japońscy badacze mają przepis na dobry humor i ostrość umysłu. To 10-minutowy powolny bieg. Z badań wynika, że poprawia on nastrój i wspiera działanie kory mózgowej.
4: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, Iga Dudziuk, Mikołaj Kujawiński, hej.
5: Też będziemy wam poprawiać nastrój. Nie wiem, czy będzie to działało dobrze na mózg,
4: lody
5: ale
4: będą.
5: Nastrój będzie poprawiony.
4: Wiesz?
5: Będą lody.

0: Lalus, Shanghai we Freak Fight'cie. Ostatnio, słuchajcie, jadłam kaczkę w chińskiej restauracji. Dobre. W pięciu smakach. Niezłe.
1: Świeże?
0: A, o to nie pytałam.
1: To może lepiej nie pytać, ponieważ ostatnio na warszawskim Mokotowie doszło do ciekawej sytuacji, gdzie ktoś przyuważył, jak dostawca jedzenia z tym plecakiem na plecach łapie kaczkę na ulicy.
0: Czy ona robiła tak o?
1: No podejrzewam, że tak. Jak to kaczka, prawda? No i złapał tę kaczkę i tam ludzie postanowili do niego wyburzyć, żeby natychmiast puszczał tę kaczkę, bo to w ogóle kłusownictwo jest i wypuścił.
0: A to nie miało być jako zwierzątko domowe?
1: No możemy się tylko domyślać, co on chciał z tą kaczką zrobić.
0: Nie, no powiedz.
1: No pewnie chciał, wiesz, wychować jak swoje.

0: Inside the Lines Melo Radio. Tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. No słuchajcie, jest taka delikatna drama. Dotyczy Edyty Górniak.
1: Co to się stało u pani Edyty?
0: Pani Edyta jest diwą w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Myślę, że można ją tak określić spokojnie.
0: Dokładnie. I ostatnio powiedziała, że zerwie kontakt z pewną telewizją, ponieważ przerywał jej mikrofon, nie działał dobrze podczas występu, a za kulisami to się działa taka tragedia, że ona nie chce z nimi więcej pracować.
1: No faktycznie, dla wokalisty wyłączony mikrofon może być problemem, ale tak ze wszystkich występów pani Edyty Górniak, że akurat na tym, bo jakby mógł wybrać taki jeden inny, to byłby to 2002 rok, Korea, Japonia.
0: Coś kojarzy.
1: Wszyscy pamiętamy to wykonanie hymnu. No, myślę, że to był niezły hamulec dla kariery.
0: Ale poczekaj, pogodziła się jednak, będzie z nimi pracować w tej telewizji.
1: A, czyli wszystko się dobrze skończyło.
0: Kobieta zmienną jest, tak?

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: ten kawałek do reklamy.
1: Uwaga, Mikołaj.
2: Elo.
1: Pogwarzymy z oku.

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chtulipan.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
10: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Thinking About You. Masz ochotę na loda, Mikołaj?
1: Wiesz co, wiesz co, wyproszę cię teraz z mojej lodziarni. Oblechu jeden.
0: Ale mi chodziło właśnie o takie dobre lody, no śmietankowe na przykład.
1: No, dobrze.
0: No pewna lodziarnia ma z tym kłopot.
1: No tak, no bo wchodzi taki, nie, król Janusz. Bajery i podrywu i dowcipu zresztą też i mówi, zrobi mi pani loda.
0: Więc musieli wywiesić kartkę, że nie robią lodów. Takich lodów, te no, inne robią.
1: No tak, że jak tak się poprosi, to...
0: To pa.
1: Mówiąc delikatnie.

0: A, to nasza Liwka. Poza tobą nic w Meloradiu. I nie mamy chyba dobrych wiadomości dla kierowców.
1: Oj, no zerknąłem ostatnio na ceny na stacjach paliw. No jest wysoko, słuchajcie. A będzie jeszcze gorzej.
0: O tym za chwilę w newsach. Ula Harciarek, zostańcie z nami.
2: A już o 16 zagramy.
1: Sorry, papi. Topic Becky G.
0: Tak wam pięknie zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Dużo
16: dobre. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto. Dużo dobrego.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Szykujemy skok.
23: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
24: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
25: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
26: Świat Ciebie potrzebuje.
25: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
1: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Po reklamie.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Jeśli ktoś uważa, że muzeum nie jest miejscem do ćwiczeń, dziś może zmienić zdanie. O 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy Piotrkowskiej rozpocznie się joga w muzeum. Zajęcia są skierowane do początkujących, a uczestnicy będą ćwiczyć w prawie 200-metrowej sali działu edukacji. Trzeba zabrać własną matę, a bilet kosztuje 19 zł. A jeśli zamiast rozciągania wolicie rozciągać poczucie humoru, to wieczorem są dwie propozycje. O 19.00 w Boho Art Cafe Michał Pałupski będzie testował swój nowy program Heman. To występ, podczas którego komik sprawdzi, które z nowych pomysłów przetrwają spotkanie z publicznością. Godzinę później, o 20.00 w przechowalni, rozpocznie się stand-upowy open mic Ja tylko żartowałem. Na scenie pojawią się komicy testujący swoje materiały, więc można spodziewać się zarówno udanych żartów, jak i tych, które dopiero czekają na swoją właściwą puentę.
2: To są newsy na 16:00. Ula Harciarek. Zaprasza. Minister infrastruktury próbuje przekonać maszynistów, żeby ograniczyli rozmiar jutrzejszego protestu. Ma on polegać na zwalnianiu pociągów do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Do końca roku ma być gotowa aplikacja ostrzegająca o niebezpieczeństwie. Mówi o tym wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Polacy boją się, że stracą pracę przez AI, mówi Krzysztof Inglot z Personal Service.
3: Jesteśmy świadomi, ale oczywiście myślimy, że to oni, a nie my. Tylko 17% pracujących Polaków obawia się, że to ich zawód przestanie być potrzebny.
2: 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. Na trzecią część hitowego filmu Duna jeszcze przed premierą ustawiają się kolejki po bilety. Licznik wirtualnej poczekalni w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 tysięcy chętnych.
4: I mamy godzinę 16:00 we Freak Fajcie. Czy to jest ta godzina i ten dzień, kiedy damy sobie gryza?
5: Tak jest, weźmiemy sobie, skosztujemy czegoś dobrego.
4: Daj se.
5: Weźmiemy se.
4: Mniam.

0: Czy to Kleo w Meloradiu?
1: To łowcy gwiazd, w dzień nie szukaj gwiazd, one nocą są.
0: To jest bardzo mądry tekst.
1: No, znaczy no, czy one są, nie, tylko ich nie widać.
0: Bo wiesz, jednak nie mam poetyckiej myśli. Natomiast takim poetyckim konkursem są mistrzostwa w kopaniu grobów.
1: Mhm, na Węgrzech odbyła się 9. edycja mistrzostw w kopaniu grobów na czas. Kopali w teamach dwuosobowych w twardej, przesuszonej polecie ziemi. No i ile tam? 81 minut zwycięzcy.
0: To jest
1: wykopali taki grób.
0: Dziwne.
1: 2 metry długości.
0: Tak.
1: 80 centymetrów szerokości i 1,60 m głębokości. Co do milimetra.
0: Ale powiedz mi, po co?
1: Wiesz co, ja się dzisiaj tak źle czuję przez tę pogodę, że ja bym się w takim położył już chyba.
0: No to zapraszam na wycieczkę.

0: rytmu.
1: 19 po 16.
2: Daj gryza.
1: To jest nasza nowa zabawa, Daj
3: nasza
1: gryza.
3: Nasza nowa ulubiona zabawa, przynajmniej moja.
1: Możemy jeść w studiu dzięki temu. Słuchajcie, my coś ugryziemy i wy po dźwięku tego ugryzienia zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co my takiego jemy. Czy jesteśmy gotowi?
3: Tak, tylko dodam, że odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale gryziemy wspólnie, czy najpierw ty, potem ja?
3: No to ty pierwsza, potem ja drugi raz i o.
1: Okej. Okay. Uwaga, gryzę.
3: Bardzo delikatny taki gryz. Ja też ugryzę. Dobre.
1: Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie, tak jak Mikołaj powiedział, na naszej stronie meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Mikołaj, daj gryza jeszcze. Mi daj gryza. Ja chcę, a to już...

0: Robin Schulz, Better Times. Trwa zabawa Daj Gryza w Meloradiu. I nasz wydawca, wiesz, jak nazwał dźwięk, jak jemy?
1: No.
0: Chrup, chrup.
1: Ho.
0: To posłuchajmy.
1: Słodko. Faktycznie teraz jak tego słyszę, nie? Bo mi wcześniej w uszach chrupało, nie? Ale były takie odpowiedzi jak brzoskwinia, jabłko, marchew. I rzeczywiście słyszę tutaj podobieństwo. Mm-hmm. Były też chrupki kukurydziane, gruszka. Ale to nic z tego.
0: To nic zdrowego, kochani. Marcin zna odpowiedź na to trudne pytanie. Marcin, co gryziemy?
2: Suche wafelki.
1: Tak, to takie wafelki, takie dla dyrektora, można powiedzieć.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Marcin, brawo!
1: Brawo!
0: Smacznego! Daj gryza!
3: Reklama. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie. Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
12: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
11: Po raz pierwszy.

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na cechatulipan.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Miss Dior, modelki włodarski. A my was zapraszamy do wycieczkę, na wycieczkę do Wrocławia, bo tam skandal.
1: Miało tam powstać metro. Przynajmniej ten temat często powraca, że o, przydałoby się metro, bo korki i tak dalej. No ale okazuje się, że chyba nie będzie. Centrum Unijnych Projektów Transportowych takie analizy różne wykonało. Jasne. Przeliczyli to sobie i powiedzieli, że korzyści z rozwoju szybkiego tramwaju i kolei aglomeracyjnej przewyższą efekty budowy metra, więc to nie ma w ogóle sensu.
0: Ale to
1: teraz...
0: przecież nie jest to trudne zrobić metro.
1: No tak, kopiesz tunel, wpuszczasz ciuchcienie.
0: No, na luzie.
1: Miał być tramwaj kiedyś wodny, a teraz nie ma tramwaju, nie ma metra, ale są korki.

0: Przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli. Jest taka wokalistka Mary z Polski. Mhm. I ostatnio przyjęła oświadczyny pizzerii.
1: No i wszystko fajnie, ja też bym się w pizzerii,
0: ale ludzie mówią, że no dramat w tej pizzerii, że chyba go nie stać na wyjazd, wiesz.
1: No ale to wiesz, to można poczuć włoski klimat przecież, nie o to chodzi chyba.
0: Albo wejść na Meloradio i szybką kasę wygrać.
1: Tak, no do Włoch starczy może takim, wiesz, tak na pół godziny.
0: 200, nawet 500 złotych do zgarnięcia.
2: A już o 17 zagramy
1: nasz ulubiony numer Tańcz Bledka. Wszystkie numery są naszymi ulubionymi, po prostu.
0: Dlatego tutaj pracujemy. Ten numer punktualnie o 17.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mega.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jak? Uwielbiam super ceny.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
16: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie. Najniższe ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od propozycji na jutro. O 22:00 w klubie Villa przy Żeromskiego rozpocznie się impreza Wehikuł. Znacie Every Night? Na parkiecie zabrzmią przeboje z lat 90. i początku lat 2000, a organizatorzy obiecują wieczór pod hasłem Kiedyś było lepiej. Dzień później pora na komedię. O 18:00 w kinie Helios w Sukcesji będzie można zobaczyć filmową wersję stand-upu Grzegorza Dolniaka Mogło być gorzej. To blisko 100 minut historii o codzienności, między innymi o jeździe z Kodą, spa, komputerach i podwyższonym cholesterolu. Jak przekonuje sam tytuł, nawet jeśli nie jest idealnie, to zawsze mogło być gorzej. A na zakończenie teatr. W niedzielę o 16:00 na scenie Fabryki Sztuki pokazany zostanie spektakl Pod wesołym tlenem. To komedia o sanatorium, w którym zamiast samego zdrowia można znaleźć przyjaźń, flirt i sporą dawkę szaleństwa.
2: To są newsy na 17:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Sukces polskich siatkarzy. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nie zanosi się prędko na zmianę stóp procentowych, mówi prezes Banku Centralnego. Jak przewiduje Adam Glapiński, stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Te wakacje były pracowite dla ratowników górskich. Liczba wypadków w Tatrach wzrosła o prawie 1/3, mówi ratownik Jan Gąsienica-Roy.
3: Najczęściej są to po prostu nieszczęśliwe wypadki. Tak jak wszędzie, potkniemy się na chodniku, tak samo jest w górach.
2: Toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie.
4: Słuchacie Freak Fightu, Iga Dudziuk, Mikołaj Kujawiński. To Melo Radio?
5: Bardzo ładnie.
4: Bardzo dziękuję.
5: Ja już WhatsAppa włączyłem, jest przygotowany, będzie potrzebny w tej godzinie oczywiście.
4: Bo mamy pytanie. Mhm. Bardzo istotne i przydatne
5: życiowe
4: dla każdego.
5: Życiowe takie. Mhm.

0: 11 po 17 online w Meloradiu. Dzisiejsze pytanie brzmi, czego nie mówić w taksówce na literę P. Czekamy na głosówki od was, WhatsApp Meloradia na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Pieniędzy zapomniałem.
0: Wow, to jest chyba zmora każdego taksówkarza.
1: No i też taka niezręczna sytuacja, nie? Czego jeszcze?
0: Proszę jechać szybciej.
1: No.
0: Stresujące.
1: No, lepiej uważać, nie? Bo można obiecać, że się zapłaci mandat, ale czy tak rzeczywiście będzie?
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? To nasze dzisiejsze pytanie.
1: Puściłem bąka.
0: Nie no, lepiej
1: czy
0: się przyznać.
1: Pan?

0: czego-nibudź w taksówce na literę P. To jest nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Czekamy na was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.
1: No to czego nie mówimy w taksówce na literę P?
0: Według Justyny przeszkadza panu muzyka, bo mi tak.
1: Jeżeli ktoś w taksówce słucha Meloradia, proszę tak nie mówić. Paweł napisał, przysługuje jakaś promocja?
0: Dlaczego miałaby w ogóle? Agnieszki nie przeczytam.
1: Ja przeczytam, bo mam... Znaczy, no dobra, niepodobną historię, ale... Agnieszka napisała, pierdłem, a zima minus 20 za oknem. Teraz była taka zima ostra, nie? To też właśnie jechałem taksówką.
0: Chciałeś ocieplić atmosferę?
1: Minus 20. Nie, porozmawialiśmy sobie z panem. Wiesz, miałem mocne perfumy, więc nie było czuć, jak wypuściłem demona z klatki.
0: Aga, czego nie mówić w taksówce na literę P?
2: Czego nie mówić w taksówce na literkę P? Przepraszam, pomyliłam adres.
1: No właśnie, to miało być jednak w Gdańsku, a nie w Katowicach. Proszę zawracać.
0: Czego nie mówić w taksówce na literę P? Ja na przykład nigdy Mikołaj tobie nie powiem, proszę pojedź ze mną taksówką właśnie.
1: Jesteśmy tylko ludźmi.

0: I Lajox, Lawinia, Reasons w Meloradiu. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie.
0: Kasiu?
2: Panie kierowco, chyba zaraz wymiotuję.
0: Nie, no to trzeba powiedzieć.
1: Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych francuskich filmów to jest Taxi i tam był świetny patent właśnie na takich klientów.
0: Jaki?
1: No, że się otwierała automatycznie taka szufladka z woreczkiem.
0: Dobra, nie kończę.
3: Reklama. TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
3: Po raz pierwszy

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
9: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra, 4,99. Kupując dwie.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkanie. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.
23: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
24: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

0: Niech się kręci Filipek. Nelser Mich, tak podkręcamy tempo. Czego nie mówić w taksówce na literkę P?
1: Kuba napisał: panie, ja bym pojechał inaczej. Albo ewentualnie: parkować pan umie?
0: Ja bym go wyprosiła kulturalnie. Maciek?
2: Czego nie mówimy w taksówce? Na pewno 3 razy P. Przepraszam, puściłem pawia.
0: No faktycznie, to jest lipa, no ale tak. Posłuchajmy może Marcina, bo mądrego to dobrze posłuchać.
3: U mnie w taksówce standardowo nie wolno palić i pić, a dokładnie spożywać napojów, szczególnie tych wyskokowych. A jedyną stacją, która jest włączona w trakcie pracy, jest Meloradio.
1: Od dzisiaj jeździmy tylko z tobą.

0: Smile my Christmas
1: no
0: Amsterdam. No nie wiem, coś ci przeszkadza ewidentnie w tym mikrofonie.
1: No bo po prostu nie chcę się podnieść.
2: Co on ci zrobił, no?
1: Nie wstał.
0: Jak się nie chce podnieść, to jest spory problem.
2: No właśnie, to nie najlepiej. No. Szczególnie tak o tej godzinie, bo to już ta godzina, że...
0: żeby się przydało, żeby się podniósł.
2: Żeby się przydało, żeby się podnosiło.
1: Nie, ja idę leżeć.
2: A ja się podnoszę do tego, żeby zagrać wam fajnie po 18.
1: Super.
3: A już o 18 zagramy...
2: Gips, PZ, Karnawał. No i fajnie.
1: Super.
0: Ja będę słuchał sobie w słuchu.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Dużo dobrego.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
0: O reklamie. Autopromocja.
21: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca, szkoła, korki.
21: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
22: Od rana dużo pozytywnej energii.
21: I jeszcze fajniejszą muzę.
22: Świeże trendy prosto z sieci.
21: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
22: Od poniedziałku do piątku.
21: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
22: Waldek Darłak,
1: Marcin Sikora.
22: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: RTFM.
1: To są newsy na 18:00. Ula Harciarek. Zapraszam. PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z piątkowym protestem maszynistów, ale uwaga, mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia. Polska przyciąga turystów w te wakacje. Osób z zagranicy były 2 miliony, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Turyści zagraniczni najchętniej i najliczniej przybywają do nas z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Czech, Francji, Litwy i Holandii.
1: Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali u nas ponad 96 miliardów złotych. Ceny biletów lotniczych pójdą w górę, jak mówi szef Ryanaira, wzrost będzie znaczny, no chyba że ceny paliw spadną. Unikajcie gorących napojów, takich jak herbata czy kawa. Jak ostrzegają naukowcy, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w melo.
1: No i patrzcie, jak ten tydzień mija. Ledwo okiem mrugnęliśmy, a już 18 na zegarach w czwartek. Wszystko się zgadza. Muza przygotowana, ja na miejscu. Można odpalać ten wieczór. Tupychu, siemano, Gips i PZ, ich karnawał na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Happiness is so sad. Szczęście jest takie smutne. Mocny statement i mocny hit. Swedish House Mafia i Lika Lee za nami, a za momenty będę miał dla was mocną też propozycję filmową na ten weekend. I zaproszenia na nią. Hato, Gigi D'Agostino i Shadows of the Night w Melo Radio.

0: Oj, z tą panią to wiele wieczorów można przetańczyć. Kultowa Lady Gaga i jej Just Dance w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, a teraz zmieniamy klimat. A jak ten dźwięk wchodzi na naszą antenę, to wiadomo, że zaczynamy rozmawiać o filmach i serialach, ale dziś w trochę innej formie. No bo jakie macie plany na wieczór? Taki weekendowy. No można na przykład wyskoczyć do kina. Zawsze jest to jakiś pomysł, żeby się spod koca wyrwać. A tym bardziej, że możecie zrobić to totalnie za free. No bo mam dzisiaj dla was jedną propozycję, ale bardzo mocną. No bo przygotowałem wlotki na film 100 dni Misja Zeus. W składzie aktorskim świeży. Hej Hania, Bartek Kubicki. A sam film to kontynuacja 100 dni do matury. Tym razem akcja się zmienia, bohaterowie wychodzą ze szkoły, no i będą działy się cuda. Zresztą w obsadzie jest też Czarek Pazura, ale także Tomasz Kot, który zachęca, żeby się wybrać. Panie Tomku, dlaczego warto? Czego się możemy spodziewać po tym filmie?
1: Ponieważ zrobiliśmy film w duchu części pierwszej, która przyniosła niezwykłe rozweselenie i poprawienie nastroju, i na pytanie, czego ludzie powinni się spodziewać po tym filmie, mam wielką nadzieję, że ten film ich zabawi. Po prostu.
0: No, to mam nadzieję, że też będziecie się dobrze bawić, no bo mam dla was 5 podwójnych wejściówek do kiny Helios w całej Polsce na ten film. Jeśli macie takie obok siebie i chcielibyście się wybrać, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście pójść. Czekam na wasze odpowiedzi, najlepiej głosówką, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Heaven. To nówka sztuka od Tomasa Greya, bo wieczorami tych nowości gramy wamy całą masę. 27 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, jak z polityka można przejść w kulinarnego eksperta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.

0: jak to kiedyś było.
1: Suszymy ząbki, panowie.
0: A teraz w tej wersji już DJ szczerzy quiz nad konsolety. Lata mijają, a teksty też się zmieniają. To Whitefingers i Hi-Fi Superstary w Meloradio. Tak podkręcamy tempo z polityka w kulinarnego influencera. Słuchajcie, jest ktoś taki jak Piotr Wawrzyk, tak się ten goście nazywa. Był w rządzie kilka lat temu. No ogólnie ważny koleś w polityce niegdyś. Skończył swoją karierę na wysokich szczeblach właśnie polityki, no i znalazł sobie chyba nowe hobby. No bo teraz pokazuje na social mediach, jak tanio gotować. No był już między innymi przepis na naleśniki z serem, jajecznicę, czy ryż z sosem pomidorowym. No i tak sobie myślę, że jakbym był takim książulem, to już bym się trząsł ze strachu o swoją pozycję. No myślę, że chłop to zobaczył i już spać nie może. Jonas Blue i Malif to Each of Desire. Tak podkręcamy tempo, jedna z nowości na playliście Meloradia. Bardzo fajnie brzmi ten numer.

0: pozdrowieniami dla wszystkich, którym na przykład tak jak mi dzisiaj zepsuła się pralka. Ten numer tak brzmi. On was i Sebek, to mówi o Badi w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 19 za moment.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lata. Wszędzie polecimy z tymi dziewczynami. Modelki punktualnie o 19, a nawet chwilkę wcześniej. Pojawią się na antenie Meloradia, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Po reklamie.
11: Idę. Idę w melo.
12: Słuchajcie, właśnie wyczytałem, że dziś mamy dzień piłkarza. Ci to tego wieczora wybiegną na boiska, no bo wchodzimy w fazę ligową Ligi Mistrzów. Będzie na co zawiesić oko tego wieczora, a ja zawieszam oko na naszą playlistę i widzę, że dużo się wydarzy. Calvi i Remi z ich kultowym Explosion. Ani za moment, modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. Od tego sobie rozpoczynamy. To co, lecimy, tu Pychu, siemano.
10: Melo Radio. Idę w melo.

uwielbiam ten hit Everlasting w Melo. To Armin van Buuren i Sasha. Tak podkręcamy tempo. 7 minut po 19, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę coś w kieszeni może wam zawibrować.

0: Wiecznie młody. James Young, Infinity w remixie od Pretty Young. Taka młoda ekipa się zebrała. 16 minut po 19 to jest dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A skoro pieniądzem, to trzeba wykonać telefon do kogoś, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. Tak się składa, że tym razem tym kimś jest Sebastian. No i Seba ma 5 sygnałów na to, żeby telefon odebrać. 2 już minęły. Seba,
2: halo,
0: to jest
2: halo?
0: Ta chwila, żebyś halo, halo właśnie powiedział. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Jeden sygnał tylko był, czy dwa?
0: A dwa. Wyrobiłeś się w dwóch.
2: No. Bo już nie mogłem siedzieć dłużej na tym telefonie.
0: Bardzo dobrze, ale się udało, to najważniejsze. Słuchaj, stary, bo ty masz bardzo ważną rzecz, na którą takie 200 byś chciał wydać.
2: Coś przerwało.
0: O, to powiedz mi teraz, na co byś chciał 200 wydać, bo to bardzo ważna rzecz.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, halo.
0: Czy się słyszymy, Seba? Halo.
2: Nic nie słychać.
0: Sebastianie, czy my się słyszymy?
2: Nic, ja was nie słyszę w ogóle.
0: Poczekaj, ja może
2: ale ogólnie
0: teraz.
2: Tak, miałem iść po te Mikołaje święte i pójdę. Tylko, że
0: pójdzie trzeba po święte Mikołaje, słuchajcie. Słyszymy się teraz?
2: Tak, wróciłeś.
0: Wspaniale,
2: no.
0: Słuchaj, bo ja muszę ciebie zapytać, o co chodzi z tym, że jest wrzesień, a ty idziesz po święte Mikołaje. Ty w ogóle patrzyłeś w kalendarz?
2: Nie patrzyłem w kalendarz, ale byłem w sklepie.
0: Aha, czyli po prostu żyjesz chwilą, a w sklepie już uznają, że grudzień tuż, tak?
2: Dokładnie, no. Dokładnie.
0: No tak. To Seba, stary, ja nie mogę zrobić inaczej. Dla miłośnika świąt przedświąteczny prezent. Święty Mikołaj przyszedł szybciej. 200 od Meloradia. Taka szybka kasa w tym momencie trafia do ciebie.
2: Ho, ho, ho, dzięki.
0: Traf do bankomatu jak Święty Mikołaj z prezentami.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: nowość na naszej antenie, a tych gramy wam całą masę, szczególnie wieczorami, bo od tego jest Melo Radio, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim, co w muzie elektronicznej świeżego i nowego. To Two Colors i Prima Donna, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Melo Radia, na razie w propozycjach, ale kto wie, być może już jutro wbije do 30 najgorętszych hitów w Polsce. Głosujcie na meloradio.pl i słuchajcie naszej listy już jutro po 18.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy.

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon...

0: On skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wrzami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Riton i Oliver Heldens. Turn me on w Mela. A teraz czas na mocną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to będzie brzmienie od tego gościa, którego ja osobiście się nie spodziewałem. Lost Frequencies zaskakuje, no i przychodzi do nas z numerem, przy którym raczej nie poskaczemy, ale wychillujemy absolutnie. No bo muza elektroniczna ma naprawdę wiele obliczy, no i ten gość prezentuje nam kolejne, razem z brazylijską wokalistką Mari Flows. Stworzyli numer Paraíso, który podobno powstał podczas wyjazdu do Rio de Janeiro. No i czuć ten klimat. To co? Na chwilę zapominamy o wszystkim, co musimy zrobić i chillujemy.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wakacje 2015. Tak właśnie brzmiały, no bo wtedy to był ogromny hit, choć jedyny, który tej pani na taką skalę się udał. To Sound Rallying i Play My Drum w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Fate, Alan Walker, Ava Max. Ten numer punktualnie o 20 na playce Melo.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: No i mamy już 20, którą zaczynamy od przyszywanego brata Roberta Lewandowskiego. No oni są identyczni, zresztą sam Alan to zauważył i zrobił ostatnio o tym rolkę na swoich socialach. Alan Walker z nim, Ava Max, ten duet na początek, a z wami Pychu. Siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

New Religion. To Bibi Rexa i moim zdaniem najmocniejszy numer dotychczas tego roku. 14 minut po 20. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. Sam złapał się w pułapkę. To w Bytomiu, tam jeden z kierowców jeździł sobie, słuchajcie, po chodniku. No mieszkańcy pomyśleli chyba, że jest to no trochę dziwne, no i z tego powodu wezwali policję. Ci przyjechali i zastali gościa w aucie zaklinowanego między elewacją budynku a ochronnymi barierkami, tymi na chodniku, wiecie, co odgradzają. No ten, jak już zapukali policjanci do niego przez szybę do środka, tłumaczył się, że chciał pojechać do sklepu po pewien napój, taki z procentami. No a chodnikiem jest szybsza droga, dlatego ją wybrał. Dodam tylko, że chłop miał 74 lata, więc jak się okazuje, emerytura wcale nie musi być nudna.

0: Ile razy ja tańczyłem na domówkach do tego numeru, to tego nie zliczę. Zresztą to jest król, król złoty. Przyjedź do Polski po raz kolejny, nie obrazimy się. Pitbull i Chris Brown to International Love. Wy słuchacie ML Radia, 20:26 na zegarach. A teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo my przez cały tydzień przeszukujemy playlisty z całego świata i sięgamy po najlepsze nowości muzy elektronicznej. Nic nas nie ominie, szczególnie taka perełka jak ta. Jakiś czas temu Dołci wzięła ten numer na warsztat i zrobiła z tego kawałek Anxiety, tym razem Artbat, grupa, którą Polska lubi i oni też lubią Polskę, bo chłopaki przylecieli do nas przed wakacjami. Ma dla nas mocno podkręconą wersję hitu Somebody That I Used To Know. Gotti, Kimbra i Artbat z Davidem Gettą w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

To Stars, Vaisilania. Tak podkręcamy tempo, a weekend zbliża się wielkimi krokami. W końcu mamy już czwartek wieczór. No mam nadzieję, że jakieś plany na niego to już macie. Możecie się nimi podzielić głosówką na WhatsAppie Meloradia. Z chęcią je odsłucham. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A jeśli tych planów jeszcze nie macie, to w sobotę w Giżycku odbędzie się naprawdę fajna impreza. Jak nie macie planów, to może warto sobie tripa zrobić i się tam wybrać. No bo za dwa dni ruszy tam Twierdza Światła. To ma być wyjątkowy wieczór pełen światła, magii i naprawdę niezapomnianych wrażeń. No tam znajduje się historyczna Twierdza Bojen. No i jak czytamy, ma ona się zmienić w potężną, spektakularną przestrzeń. Będą iluminacje, efekty świetlne, no i zagra tam między innymi Skytech. Może warto to sobie przemyśleć i tam się wybrać, gorąco zachęcamy. A już teraz nówka sztuka na playce Meloradia. Sokół i pogwarzymy.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy goldena.

0: Tak brzmi lato na antenie Meloradio, bo lato jeszcze trwa, nie zapominajmy o tym. Michael Kalfan i Treasured Soul. Tak, gramy jeszcze przed 21, a po niej też dużo się na antenie Meloradia wydarzy. Będzie nasza ulubiona zabawa, o czym myśli Pychu, ale też zajrzymy na premierę filmu 100 dni Misja Zeus, bo nasi ludzie tam są i zobaczymy, co tam u nich.
1: A już o 21 zagramy
0: Andy Dust i Harris Zakaria. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejski mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: No i na zgarach jest już 21, to oznacza, że dalej idziemy w Melo. Ja idę, wy idziecie, no i tak razem pójdźmy w stronę piątku. On już puka do naszych drzwi, już puk robi. No to zaraz go wpuścimy, ale najpierw gramy Andy Dust i Harris, Zokaria. To mam dla was na sam początek tej godziny. 21 na zgarach, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

0: Dobrze, że wszystko dobrze. Everything's fine. Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w czwartkowy wieczór, 15 minut po 21, a jutro swoją premierę ma film 100 dni Misja Zeus. Ale dziś my, Melo Radio, w osobie Konrada Traczyka byliśmy na takiej prapremierze tego filmu. No i na czerwonym dywanie Konradowi udało się złapać Bagiego, o którego zapytał, jakiego skilla chciałby się nauczyć w 100 dni. No i posłuchajcie, co odpowiedział.
1: No tak, śpiewam perfekcyjnie, tańczę perfekcyjnie. A tak zupełnie serio, to myślę, że do logopedy bym poszedł na takie 100 dni nauki, takiej prezencji scenicznej i zacząłbym poprawnie mówić.
0: Ach, ten Bagi żartowniś. Wszystkie rzeczy związane z tą premierą możecie zobaczyć na naszych socialach, więc wbijajcie między innymi na Instagrama Meloradia. A już teraz Laurent Wolf. Oj, ale to będzie throwback do pięknych czasów, kiedy ten numer był hitem. No Strike.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Martin Solveig i Alma to All Stars w Melo Radio. Nie zapomniałem o najważniejszym punkcie wieczora.
1: O czym myśli Pychu?
0: Czyli o naszej zabawie. O czym myśli Pychu? Skiety Melo Radia dziś do zgarnięcia. Zasady są bardzo proste, tak jak codziennie. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie do mnie prosto na antenę pod numer 321-321-777. Już go możecie wybierać, no i dzwonić, no bo ja już daję wam podpowiedzi. Słuchajcie, dziś myślę o pewnej rzeczy, którą raczej mamy wszyscy w domu, choć też przydaje się na przykład na jakichś wyjazdach. Często zaglądamy tam, choć w sumie to trochę nie wiemy po co. No to co, ja czekam na wasze telefony. 321-321-777. No często nie wiemy po co tam zaglądamy, bo to tak sobie zaglądamy tylko po to, żeby zajrzeć. Ale często niewiele z tego wychodzi. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do mnie jest jak taki numer, wiecie, do kumpla. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. No to ja odbieram pierwszy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć Rafał, to o czym myśli Pychu?
2: O lodówce?
0: No skubany! Udało się za pierwszym razem. To się bardzo rzadko w tej zabawie zdarza. Stary, Skiety Melo Radia w tym momencie lecą do ciebie. U ciebie lodówka pełna, czy raczej dopiero zakupy sobotnie się szykują?
2: No szykują się zakupy sobotnie.
0: Ja cię bardzo rozumiem.
1: O czym myśli Pychu?

Ten numer jest dobry. Neptunike i What If. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. 16 minut do 22 nam zostało. A wy pamiętajcie, że już jutro po 18, no między innymi sprawdzimy, czy ten kawałek wśród 30 najgorętszych w Polsce się znalazł. Bo odpalamy 30 Meloradia. Na wasze ulubione numery głosujcie cały czas na meloradio.pl.

No właśnie, Robin mówi dobrze. Take it slow, zwolnijcie już trochę. No bo na spokojnie możemy do piątku dojechać. Jutro odepniemy trochę wrotki. Robin Schulz i Watermat, to Take it slow. W Meloradiu tak gramy jeszcze przed 22, a ja jeszcze dostałem informację na naszego WhatsAppa, że Monika razem ze swoim facetem Alkiem mają nowy samochód. Pochwalili się na naszym WhatsAppie. A gratulujemy, no i życzymy, żeby radio było dobrze nastawione. No właśnie, tylko na Meloradio. Cały czas, bo my podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. 22 za moment.

0: Autopromocja.
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot.
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Nie masz żadnych szans.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Francúzsko.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: Melo.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0%. Z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy Ci kawę.
0: Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpis